Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

sieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Money, money, money.
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 złotych. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy!
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
17: Została nam już tylko apteczka.
16: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
17: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
16: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
18: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
16: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
18: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
19: Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
21: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
24: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
23: A, no i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wy słuchacie magazynu reporterów, a ze mną Agnieszka Karłowicz. Cześć.
2: Cześć Marku, witam Państwa.
1: Stowarzyszenie Ekipa z Bagien. O bagnach dziś nie będzie, będzie o mokradłach. O zwierzakach, które tworzą mokradła i na nich żyją. A mianowicie wracamy do tematu bobrów. Mhm. Ostatnio będąc na spacerze, szedłem na stadion piłkarski w Ostródzie. Przechodziłem tam okolice ulicy 3 Maja, te rejony powiedzmy portu zimowego w Ostródzie. Ale bobry tam poobgryzały dość sporo. Szkodnik, czy raczej my sobie nie potrafimy żyć razem z bobrami?
2: Tak, po pierwsze, szkodnik nie, to żeby wybrzmiało, bobry są naszymi sojusznikami, sprzymierzeńcami i tak powinniśmy je traktować. Natomiast to, że wykonują swoją robotę, do której stworzyła je natura na podstawie wielu lat, milionów lat ewolucji, no to już tak jakby nie jest ich wina. Wszędzie, gdzie... Znaczy tak, bobry były pierwsze, to po pierwsze. Tak jak cała przyroda, zanim człowiek się tam wprowadził. Oczywiście dobrze by było znaleźć takie sposoby współistnienia, żeby one ze sobą nie kolidowały, ale umówmy się, że raczej jest to mało możliwe. Możemy niwelować skutki, możemy starać się współistnieć, szczególnie w miastach, ze zwierzętami. Natomiast no, w tej sytuacji, gdzie jednak człowiek jest, ma tą pozycję dominującą, no to zwierzęta jednak są na trochę straconej pozycji. Z bobrami jest tak, że one są przede wszystkim tak bardzo skoncentrowane na swojej robocie, mają konkretny imperatyw tworzenia warunków sobie wygodnych do życia, że no gdzieś w miastach pewnie będzie to kolidować. Ja widziałam te drzewa, bo ja pamiętam, jak się umawialiśmy na tą audycję, powiedziałeś mi, że właśnie tam te drzewa widziałeś, ja sobie specjalnie pojechałam, żeby zobaczyć. No kawał dobrej roboty, nie? Bo to takie całkiem solidne drzewa. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no w tamtym miejscu na szczęście one nie stwarzają zagrożenia, ponieważ one są pochylone w stronę jeziora, więc najprawdopodobniej, jeśli bobry je po prostu przegryzą do końca, to te drzewa wpadną do wody, nikomu tragedia się nie stanie, żadne łódki tam nie stoją. Może nawet będzie trochę lepszy widok na panoramę po drugiej stronie jeziora, odbędzie się to w sposób naturalny, a to drzewo, które wpadnie do jeziora, będzie się w naturalny sposób rozkładać i nikomu żadna krzywda się nie stanie. Trochę inna sytuacja jest w tej wcześniejszej części nabrzeża, tej reprezentacyjnej, gdzie jednak chodzą ludzie przy jeziorze Drwęckim, ale tam, bo my już nie pierwszy raz przecież rozmawiamy o bobrach, Państwo nas regularnie słuchają, więc dobrze o tym wiedzą. My rozmawialiśmy przy okazji innych sytuacji bobrowych, że dobrym sposobem jest osłanianie drzew siatką. No i rzeczywiście, jak zerkniecie Państwo, to i tam przy Drwęcy, przy ujściu Drwęcy jest siatka na drzewach, ale też tam w okolicy Tawerny i hotelu Villa Port, tam też drzewa są osłonięte siatką, no i póki co to działa.
1: Okej, ale my też rozmawiamy regularnie o drzewach i teraz weto. No bo mówisz, że ekosystem, że bóbr musi powiedzmy działać w ramach instynktu i tak dalej, no ale robi krzywdę roślinom i to dosyć cennym z punktu widzenia nas, ludzi, bo dają cień, tworzą też jakiś ekosystem.
2: No tak, ale
1: szkodnik.
2: No nie szkodnik, no nie, szkodnikiem to jest człowiek, to od tego zacznijmy przede wszystkim. Zwierzęta nie są szkodnikami, szkodnikami są ludzie. Oczywiście my rozmawiamy o drzewach i one są cenne wtedy, kiedy ludzie wycinają.
1: Ale jak już bóbr wyrąbie, to nie.
2: Oczywiście, bobrowi wolno, bobry mogą, ludzie nie, bobry tak. Nie, no ludzie też czasami muszą wyciąć drzewa, jeśli to stwarza jakieś zagrożenie i jest ku temu jakaś racjonalna przyczyna. To też nieraz rozmawialiśmy o tym, że my jako Ekipa Bagien w kontekście ochrony przyrody też jesteśmy racjonalni, zdajemy sobie sprawę, w jakiej rzeczywistości, w jakich warunkach żyjemy. Natomiast tutaj w przypadku bobrów, no, musimy spojrzeć na dużo szerszy kontekst, tak? Czyli tak jakby wznieść się w górę i spojrzeć holistycznie na całą sytuację. W tym wypadku korzyści z tego, że bóbr jest i mamy go w swojej okolicy i bóbr wykonuje swoją robotę, są dużo większe niż utrata jakiegoś jednostkowego drzewa. Ponieważ tu mówimy o jednym drzewie, które tak naprawdę no, nie będzie zniszczone w tym sensie, że to drzewo, które się przewróci, ono będzie się rozkładać w tym jeziorze, ono będzie stanowić miejsce życia jakichś różnych mikroorganizmów i tak dalej, jeśli to drzewo tam pozostawimy, to ono też nawet jeśli przewrócone przez bobry spełni swoją rolę. Natomiast to, co mamy dzięki bobrom, czyli te rozlewiska, tak, czyli to środowisko życia, które tworzą sobie bobry, no to one dają nam bardzo dużo benefitów. Można nawet powiedzieć, że dużo więcej niż jedno drzewo.
1: No okej, okay, ale nie jest w Ostródzie jeszcze tak tragicznie, żebyśmy musieli sięgać po najstraszniejsze metody. Nie chodzi.
2: Mówisz o odstrzale?
1: Nie, odstrzał, nie. Jest, powiedziałbym, też straszna metoda, a mianowicie przesiedlenie bobrów.
2: No się oczywiście te zwierzęta przeżywają stres, natomiast badania wskazują, że przesiedlanie bobrów nic nie daje, ponieważ nawet jeśli przesiedlimy bobry, one są w stanie kilkadziesiąt kilometrów w ciągu nocy na przykład przejść, więc one mogą sobie po prostu tu wrócić, ale jeśli tutaj mamy doskonałe, naturalne warunki, bo mamy jednak, co by nie mówić, całkiem sporo wody i jeszcze zieleni, no to jeżeli jedną rodzinę bobrową stąd wysiedlimy, to w te doskonałe warunki przyjdzie następna rodzina bobrowa. Więc wydaje się tutaj, że ten konflikt w jakiś sposób jest, no się konflikt, że te bobry będą do nas przychodzić, jeśli nie te konkretne, które żyją teraz, to będą następne i tego nie unikniemy. Więc rozsądniejszym, bardziej rozsądnym podejściem jest zastanowienie się, jak zminimalizować skutki ich bytowania, czyli chociażby te siatki, o których rozmawialiśmy. Czasami też drzewa otacza się czarnofolią, ona może nie jest zbyt estetyczna, siatka w tym wypadku w takich reprezentacyjnych miejscach w mieście jest bardziej estetyczna i nikomu krzywdy nie robi. No i tyle, i pogodzić się z tym, że jeśli to nie stwarza zagrożenia gdzieś tam nad jeziorem, nad brzegiem jeziora ten bóbr nam to drzewo wytnie, to też się nikomu tragedia nie stanie.
1: Ale lepiej mieć bobry niż dziki. To taka lekcja z Krakowa z ostatnich dni. Słyszałaś?
2: Nie.
1: Nie słyszałaś?
2: Nie.
1: Zgłoszone przez psa dziki potrąciły wózek z dzieckiem i dziecko wypadło.
2: O, mam nadzieję, że się dziecku nic nie stało. No tak.
1: Czyli co? Lepiej bobry
2: niż... Lepiej bobry niż dziki. No tak. Znaczy, no słuchaj, to wiesz, to temat jest szeroki i na jeden odcinek by nam nie starczyło, byśmy mogli z tego zrobić serię podcastów półtora godzinnych, jak... Jak to jest, kiedy człowiek burzy naturalną równowagę? No też nie ma się co oszukiwać, słuchajcie, no dzikie zwierzęta przychodzą do miasta po pierwsze dlatego, że coraz bardziej ograniczamy ich naturalne siedliska, zabudowując wszystko, co jest dookoła miasta, raz, a dwa, w mieście zwierzęta mają po prostu łatwy dostęp do, po prostu do pokarmu, tak? Więc idą tam, gdzie będzie im łatwiej. No my śmiecimy, wyrzucamy odpadki i tak dalej, i tak dalej. Więc szukajmy sposobów na współistnienie i cieszmy się z tego, że mamy bobry naprawdę, bo wiecie, że mamy suszę, o tym się mówi, ta susza hydrogeologiczna będzie postępować, więc obecność bobrów poprawia nam stosunki wodne, klimatyzuje. Bobry tworzą ekosystem, dzięki temu zwiększa nam się bioróżnorodność i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście chcieli więcej, to polecamy Stowarzyszenie Nasz Bóbr. Tam można wiele ciekawych informacji na temat bobrów przeczytać. Albo oczywiście na naszą stronę Ekipa z Bagien.
1: Nasz Bóbr. Ciekawie to brzmi. Agnieszko, drugi temat, trochę cię zaskoczę. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a także filie terenowe złożyły wnioski do kilkunastu samorządów w regionie o wycinkę, wyrąbanie ponad 6000 drzew.
2: Ponad 6,5 nawet.
1: Tak, to nie oznacza oczywiście, że wszystkie te drzewa zostaną wyrąbane, to póki co wnioski, pole do popisu dla was, ekologów, stowarzyszeń.
2: Tak, dla osób, ponieważ słowo ekolog jest zdecydowanie nadużywane, ekolog to jest naukowiec, a my mówimy o osobach, którym
1: się chce.
2: którym bliska jest ochrona przyrody, ale też z tego względu, że no, dobra jakość przyrody to też dobry stan przyrody to też dobra jakość naszego życia codziennego. No, żyjemy w przyrodzie, wyrośliśmy z przyrody, potrzebujemy jej do życia. Im jej jest lepiej, tym nam jest lepiej. Tak, rzeczywiście ta akcja, o której mówisz, jest dość mocno poruszyła szczególnie tą infosferę. Pojawiła się petycja, ponad chyba 17 tysięcy podpisów jest już zebranych. Ja słuchałam wypowiedzi pana dyrektora. Oczywiście, jeśli stawiamy na szali bezpieczeństwo człowieka i drzew, no to wtedy się okazuje, że tak jakby no, wybór jest jeden. Natomiast ta sytuacja jest pokłosiem tego, że nikt o te drzewa wcześniej nie dbał. Znaczy wiele z tych drzew zapewne jest już albo wiekowych, albo jest porośniętych jemiołą, nikt jemioły nie wycinał. Tak naprawdę no, naturalną dość sytuacją jest to, że jak wieje silny wiatr, to drzewa się łamią i tego pewnie nie unikniemy. Wycinanie drzew przy alejach przydrożnych wcale nie powoduje tego, że ludzie jeżdżą bezpieczniej, wręcz przeciwnie. Badania mówią, że tam, gdzie są aleje przydrożne, ludzie jeżdżą wolniej, w związku z tym są bardziej uważni i te drogi wbrew pozorom są bezpieczniejsze. Żadne drzewa specjalnie na ludzi się nie rzucają. No hello, zdejmij nogę z gazu, pociesz się widokiem, zobacz jak piękne drzewa rosną przy drodze i wcale tam no, nie trzeba zasuwać nie wiadomo jaką prędkością, stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych użytkowników drogi.
1: Ale funkcje o takich alejach przydrożnych, w ogóle zakrzaczeniach, myśmy o tym już kiedyś rozmawiali. Zjawisko trąb powietrznych. Mm-hmm. Ono jest coraz bardziej powszechne w Polsce, nawet na Warmii i Mazurach w
2: to
1: tym
2: prawda.
1: Sezonie.
2: I będzie się nasilać.
1: Odnotowano, to znaczy taki lej, powiedzmy, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Nie w pełni skalową trąbę powietrzną, jaką widzimy na przykład na obrazkach ze Stanów Zjednoczonych, ale tak de facto to chodzi o prędkość wiatru mm-hmm. i warunki do powstania. Mm-hmm. To znaczy o warunkach tych burzowych nie będziemy wchodzić i rozmawiać na tyle dokładnie. Ten wiatr ma się gdzie rozpędzić.
2: Tak.
1: Nie
2: tak.
1: ma się gdzie zatrzymać.
2: Dokładnie. No to jeszcze kwestia, to oprócz tego rozumiem, że chodzi ci o to, że te aleje przydrożne wyhamowują, znaczy stwarzają taką barierę, która nie pozwala temu wiatrowi się rozpędzić, to też. No to tutaj jeszcze trzeba by było dorzucić wszystkie śródpolne zagłębienia, zadrzewienia i zarośla, które też pełniły taką funkcję, że nie pozwalały się temu wiatrowi rozpędzać. Natomiast w tej chwili, to na pewno państwo jak jeździcie za Ostrudę i okolice, to widzicie, że te wszystkie śródpolne zarośla, oczka zadrzewienia są po prostu wycinane, zasypywane, grunt jest wyrównywany po to, żeby no, prawdopodobnie zwiększyć zyski z pól. No ale tak jak mówisz, to powoduje, że po prostu stworzą idealne warunki do tego, żeby ten wiatr się rozpędził. Ja powiem jeszcze o innej funkcji tych alei śródpolnych. One w swoim założeniu też miały przy mroźnych zimach, te aleje powiedzmy, one mają gdzieś po 100 lat, prawda? Więc wtedy, kiedy one powstawały, one też miały w założeniu taką funkcję, żeby przy zasypanych śniegiem polach i bezdrożach wyznaczać drogę, no bo nikt nie jeździł wtedy, tak? I nie było odśnieżarek, no nie oszukujmy się. Więc jeśli ludzie się przemieszczali z miejsca na miejsce, z jednej miejscowości do drugiej, no to te aleje przydrożne po prostu wyznaczały pewien kierunek na polu, tak? Było widać, dobra, to tam jest droga, no to się nie zgubię. Dużo też się mówi o tym, że te aleje w tej chwili mogą pełnić funkcję takiego zabezpieczenia antydronowego, tak? Że mogą stwarzają możliwość chociażby, jeśli będzie taka potrzeba rozwijania tych takich siatek antydronowych, one też mogą wprowadzać jakieś pewne zakłócenia, jeśli chodzi o przemieszczanie się dronów i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno pełnią wiele funkcji. Pierwotnie też te aleje przydrożne miały zabezpieczać drogi przed zasypywaniem śniegiem po prostu z pola.
1: Także bardzo ważną funkcję drzewa pełnią na Warmii i Mazurach.
2: Tak, kochani, noga z gazu.
1: Tak, noga
2: nie
1: z
2: tylko
1: gazu.
2: Tam.
1: Zachęcamy was do wypoczynku w regionie. My do was wracamy po wakacyjnej przerwie we wrześniu.
2: O, będę tęsknić i za Markiem, i za państwem.
1: Do usłyszenia.
2: Pa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: kto z nas nie kocha zniżek i rabatów? Teraz w magazynie reporterów Meloradia Mazury zajmiemy się lokalnym programem, który nazywa się Karta Ostrucka. Nie wiem, czy wiecie, ale od kilku lat w naszym mieście działa program zniżek. Wystarczy mieć plastik, pokazać go u partnerów tego programu i tu was zaskoczę, bo nie są to tylko miejskie jednostki, a program przez tyle lat urósł i na przykład możemy wybrać się taniej na kawę, poskakać na trampolinach, zrobić zdjęcie, czy pójść na przykład na mecz Sokoła Ostróda. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Katarzyna Sosnowska-Rama, Wydział Promocji Ostruckiego Ratusza. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Temat Karty Ostruckiej. To jest program, który od kilku lat jest rozwijany w naszym mieście. Kto z nas nie kocha zniżek i rabatów?
3: Zgadza się. Wszyscy bardzo je lubimy i no, widać to też po wciąż rosnącym zainteresowaniu Kartą Ostrucką. Ostatnio średnio około 80 osób przychodzi do urzędu, żeby taką kartę sobie wyrobić, więc to zainteresowanie, tak jak obserwujemy, wzrasta. No, jest ku temu kilka powodów.
1: Rosnąca liczba partnerów.
3: Zdecydowanie.
1: Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski nawet się w to wszystko zaangażował, kosztował potrawy w knajpach, które biorą udział w tym programie, ale też bodajże na jakimś masażu, ćwiczeniach, tak?
3: Zaczęliśmy taki cykl filmów, tak, bo zresztą rok temu zrobiliśmy pierwszy film o karcie ostruckiej z osobami, z partnerami, które wówczas do tego programu należały. To wówczas było około 30 firm. W tym momencie mamy już 44 takie firmy, więc to stale rośnie. Natomiast w tym roku wystartowaliśmy też z kolejną serią takich pojedynczych filmików i właśnie dzięki tym filmom, które nagrywamy właśnie z daną firmą i z burmistrzem, można się popromować, że jest się partnerem Karty Ostruckiej, wystarczy zgłosić się do nas, że chciałoby się taki film nagrać, ustalimy dogodny termin, przyjedziemy, nakręcimy, zmontujemy i będziemy promować. Bo no, chcemy wspierać naszych ostruckich przedsiębiorców, a partnerów Karty Ostruckiej tym bardziej.
1: Zanim przejdziemy do tego, co mieszkaniec zyskuje, to może przejdźmy na początek do partnerów Karty Ostruckiej. Co oni zyskują? Promocje, bazę klientów większą i może w tym momencie, jeśli nas słuchają przedsiębiorcy, jak dołączyć do Karty Ostruckiej?
3: To, co zyskują osoby, które wyrabiają sobie kartę ostrucką, to jest właściwie oczywiste, tak? Bo mają zniżki do wielu miejsc. Natomiast partnerzy Karty Ostruckiej na pewno dzięki właśnie udziałowi w tym programie mogą lepiej się promować, zaistnieć w świadomości naszych mieszkańców. Czasami bywa tak, że najbliżej najmniej wiemy, tak? Więc tutaj właśnie dzięki temu udziałowi w programie partnerzy Karty Ostruckiej mogą się popromować. A dzięki zaoferowaniu jakiejś zniżki myślę, że też mogą liczyć na większe zainteresowanie mieszkańców. Żeby dołączyć do programu, wystarczy przyjść do Urzędu Miejskiego w Ostródzie i wypełnić odpowiednie dokumenty. Tam już panie urzędniczki we wszystkim pomogą. Jest to bardzo prosty proces. Na koniec otrzymuje się naklejkę, właściwie dwie, które nakleja się na przykład na drzwi swojego lokalu albo gdzieś w okolicach kasy, tak żeby właśnie osoba, która przychodzi do tej firmy czy lokalu, widziała, że tutaj właśnie może skorzystać ze zniżki dzięki aktualnej karcie ostruckiej.
1: Ale musimy też wyjaśnić, no bo tak, skoro, nie wiem, coś kosztuje 10 zł, pokazujemy kartę, dostajemy tam powiedzmy 2 zł zniżki, no to nie jest tak, że urząd odda tę zniżkę, ten procent, który przedsiębiorca traci w pewien sposób, ale tu chyba bardziej chodzi o budowanie takiego lokalnego patriotyzmu.
3: Tak, zdecydowanie. No też tak jak to działa właśnie lokalny patriotyzm, to jedno, ale też no tak jak działają wszystkie promocje. Tutaj trzeba coś dać, żeby później zyskać więcej, bo dzięki tej zniżce może zamiast 2 osób przyjdzie do nas 10, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o ten wzrost zainteresowania, to jest tutaj kilka przyczyn. Po pierwsze właśnie wzrasta liczba partnerów, więc ten program jest coraz bogatszy. Kartę trzeba aktualizować co roku i po rozliczeniu się z podatku to jest ten dobry moment, żeby przyjść i tę kartę zaktualizować, czyli otrzymać nową naklejkę, taką hologramową na swojej karcie. W tym momencie mamy też taką miłą informację, że wyszły i czekamy właśnie na dostawę nowe wzory karty ostruckiej. Ciekawe, mam nadzieję, że spodobają się mieszkańcom.
1: Jakie?
3: Są dwa rodzaje. Jedna jest taka bardziej dziecięco-młodzieżowa z naszym smokiem śmigającym na wyciągu do nart wodnych, a druga jest z ładnym widoczkiem z ostrudą, z panoramą.
1: To ja się pochwalę w tym momencie. Mam jedną z pierwszych kart ostruckich wystawioną w 2023 roku. No dobra, no to nie taką nową, świeżą.
3: Tak.
1: Też z widoczkiem, ale to, o czym Katarzyna wspomniałaś przed chwilą, trzeba karty aktualizować.
3: Tak.
1: Ja ze wstydem patrzę na swoją kartę ostrucką, bo tam mam ostatni hologram, w zasadzie pierwszy i ostatni hologram z 2023 roku. To nie to, że przez ostatnie 3 lata nie byłem ostrudzianinem i się tu nie rozliczałem, bo najważniejsze jest w tym wszystkim to, że rozliczamy się z podatkiem właśnie w naszym mieście. I teraz tak, czy ja mogę wrócić na łono legalnych ostrudzian i powiedzmy po 2023 roku mieć nalepkę na bieżący rok?
3: Jak najbardziej, zapraszamy za każdym razem, kiedy tylko przypomnicie sobie Państwo, że taka naklejka jest już Wam potrzebna, to oczywiście warto przyjść i to zaktualizować, żeby móc z tej karty korzystać. Tutaj też właśnie chciałabym podkreślić coś, co jest bardzo często poruszane i wzbudza jakieś takie wątpliwości. Dostajemy bardzo dużo pytań, na przykład po każdym filmie czy poście odnośnie karty ostruckiej od mieszkańców gminy wiejskiej. Dlaczego oni nie mogą takiej karty ostruckiej mieć? No i tutaj właśnie musimy podkreślić, że program Karta Ostrucka jest skierowany do mieszkańców gminy miejskiej. Dlatego, że właśnie mieszkańcy naszego miasta, mieszkający na terenie gminy miejskiej, płacą podatki, które wpływają do kasy urzędu. W związku z tym, no te zniżki są przygotowane właśnie dla mieszkańców naszego miasta. Oczywiście cieszy nas to, że mieszkańcy gminy są zainteresowani tymi zniżkami, że jest to na tyle atrakcyjny program, że im się podoba i też chcieliby do niego należeć. No ale zasady wynikają właśnie z tego, że tutaj jako wszyscy, jako mieszkańcy miasta składamy się na to, co się w tym mieście dzieje, więc jest to taka forma jakiegoś podziękowania mieszkańcom, także właśnie te zniżki otrzymują.
1: Kochani mieszkańcy gminy Ostruda, to nie tak, że my was nie chcemy w Ostrudzie, bardzo was chcemy. Przyjeżdżajcie na koncerty, na wydarzenia kulturalne, sportowe, korzystajcie z basenu, w przyszłości może z kina, to tak żartobliwie, no ale to do wójta Fijasa, o odłączenie Górki, Kajkowa, Wałdowa i przyłączenie ich do Ostrudy i wtedy będziecie mieć kartę ostrucką. Aktualizacja karty ostruckiej. Przyjdę do urzędu, w zasadzie często jestem.
3: Właśnie, zapraszamy.
1: Tak, ale muszę,
3: w tym celu
1: muszę drukować moją deklarację podatkową. Czy mogę przyjść ze smartfonem i jeśli mam aplikację Twój e-PIT, to wystarczy, że pokażę urzędnikowi w okienku właśnie taki PDF z moim
3: oświadczeniem.
1: Tak,
3: wystarczy po prostu to okazać. Też niekoniecznie trzeba przyjść do urzędu, żeby wypełnić ten dokument. Można go pobrać z naszej strony i wypełnić, no ale później jednak do urzędu trzeba przyjść tak czy owak.
1: Także zapraszamy was, bo w tym roku karta ostrucka daje nam szczególną moc. Jeśli lubicie muzykę reggae, no to w tym roku poszczęściło się wam, bo na cały festiwal Karnet przy okazaniu karty ostruckiej kosztuje, uwaga, zaledwie 200 zł. Bilety i karnety ulgowe wówczas kosztują 100. No to takiej promocji to jeszcze nie było.
3: Nie było i jest to oczywiście związane z 25. edycją Struda Reggae Festival. Bardzo się cieszymy, że właśnie taką ofertę dla naszych mieszkańców udało nam się przygotować razem z organizatorem festiwalu Piotrem Kolajem. No jest to zdecydowanie atrakcyjna oferta. Myślę, że też to zwiększone zainteresowanie obecnie jest też z tym związane, więc no tym bardziej zachęcamy.
1: Twoja karta ostrucka podbita?
3: Tak, ale niebawem straci ważność, więc już czekam na kolejną naklejkę. Będą nowe, piękne wzory, więc też na pewno to będzie kolejny taki magnes, myślę, dla mieszkańców, żeby też swoje karty wyrobić.
1: Ale nie tylko reggae, bo jeśli jesteście zainteresowani koncertami w ramach Dni Ostrudy, czy wydarzeń, które organizuje Centrum Kultury w Ostrudzie, to też takową zniżkę na plastik dostaniecie.
3: Tak, zgadza się. Jest tych zniżek naprawdę sporo i właśnie tak jak mówiliśmy, nie tylko w naszych jednostkach, aczkolwiek tam one też są atrakcyjne, ale też naprawdę w wielu miejscach, w coraz więcej miejscach w Ostrudzie.
1: Ja wiem, to taka zniżka trochę wyśmiewana i tu się zrobi bardzo poważnie, ale jest. I nawet zostały zasady usystematyzowane, to znaczy nawet Miejska Administracja Budynków Komunalnych.
3: Tak.
1: Jeśli pożegnacie się z tym światem, a będziecie posiadaczem karty ostruckiej i wasza rodzina będzie organizować pochówek, to będzie on tańszy.
3: Tak. Ta zniżka, jakby osoba, która zajmuje się pochówkiem, jeżeli ma taką kartę właśnie ostrucką, to jak najbardziej ma też tę zniżkę. No jest to taka życiowa zniżka.
1: Życiowa zniżka, mówię, z tego nie żartujemy. Jest, choć mówię, ludzie różnie do tego podchodzą, ale nawet ostrudzianin na ostatniej drodze może mieć taniej. Katarzyna, ale ja tak zawsze chwalę, a zawsze mam też i swoje uwagi. Przyszłość karty ostruckiej. Wspomniałaś 44 partnerów karty ostruckiej. Ona dalej jest rozwijana, ale tak z duchem czasu miasto mogłoby pójść. To znaczy, te karty oprócz tego, że są plastikowe i są bardzo fajne, to mogłyby mieć chip do sczytywania, to po pierwsze, i mogłyby być równie dobrze kartą autobusową miejską. Bardzo wygodne w innych miastach. Czy wy rozmawiacie na temat aktualizacji tego?
3: Rozmawiamy jak najbardziej. Rozmawiamy też o aplikacji miejskiej. To jest też temat, który często się pojawia w kontekście właśnie takiego nowoczesnego bycia mieszkańcem miasta. Jak najbardziej jesteśmy za tym. No oczywiście jest to temat, za którym idą spore środki, więc no nie zrobimy tego tak ad hoc, ale oczywiście temat jest cały czas na bieżąco jesteśmy i na pewno będziemy o tym myśleć.
1: Także kochani ostrudzianie, jeśli czujecie się mieszkańcami naszego miasta, jesteście lokalnymi patriotami, rozliczacie się z podatków w Ostrudzie, bo to bardzo ważne, jeśli składacie deklarację tutaj, to właśnie z naszych pieniędzy są remontowane drogi, utrzymywane centrum kultury, zamek, basen, no mamy tego sporo, musimy to utrzymywać, no to należą wam się zniżki. Wystarczy wybrać się do Urzędu Miasta, a jeśli jesteście trochę tacy jak ja, czyli leniwi, no to możecie wniosek pobrać przez stronę internetową, ale i tak nie minie was wizyta w Urzędzie Miasta i możecie wyrobić sobie kartę ostrucką.
3: Jest to teraz o tyle ułatwione, że w poniedziałki urząd jest otwarty do godziny 17, więc jeżeli dotąd ta godzina 15.30 była w jakiś sposób trudna dla kogoś, to w poniedziałki zapraszamy do godziny 17.
1: Poniedziałki są dłużej, ale w piątki są za to
3: krócej. Piątki do 14.
1: Dodam jeszcze jedno, że promocja karty ostruckiej bardzo dobrze wam idzie, bo ja ostatnio jak wymieniałem dowód osobisty, to pani od razu zapyta, a kartę ostrucką pan ma? Ja mam, tylko taka trochę już nieaktualna. O, dobra. Ja zaktualizuję, wy wyrabiacie. Tak, na pewno zaktualizuję, bo trzeba zniżki mieć.
3: Tak.
1: A bez tego nie będziecie oszczędzać w Ostrudzie. Jeśli jesteście zainteresowani tym programem, to wystarczy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta w Ostrudzie. Tam jest specjalna zakładka z kartą ostrucką.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: na początek tego wydania magazynu reporterów Melo Radia Mazury. Porozmawiamy na temat najważniejszego ostródzkiego festiwalu, a mianowicie Ostróda Reggae Festival. W tym roku rozpoczynamy 23 lipca. Bawimy się 4 dni. Na początek amfiteatr, potem kompleks sportowy przy ulicy 3 Maja 19. Ja nazywam się Marek Apel. Ze mną w studiu Piotr Kolaj, dyrektor, twórca festiwalu. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
1: Piotrze, to już nasza ostatnia audycja, taka zapraszająca na festiwal. Znamy wszystkie gwiazdy, Burning Spears, tą główną gwiazdą tegorocznego festiwalu, ale line-up jest bardzo, bardzo bogaty. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tych wydarzeniach towarzyszących, a mianowicie wróćmy do tego, że niedziela to jest taki dzień, w którym zapraszacie mieszkańców Ostródy charytatywnie. Jeśli ktoś ma taką potrzebę przyjść, zobaczyć, spróbować, jak to mówicie, jak wygląda zabawa podczas Ostróda Reggae Festival, no to niedziela, ostatni dzień festiwalu, za wrzutkę do puszki i wiemy już, że gramy dla ostródzkiego schroniska. Byłeś zwolennikiem, przeciwnikiem, czy nie chcesz zdradzać zakulisowych rozmów o dniu charytatywnym?
4: Był to jeden z elementów negocjacji jakby umowy z Urzędem Miasta jako jednostki współfinansującej festiwal, więc w ramach tej umowy jednym z punktów jest darmowy, powiedzmy, dzień jako niedziela, wrzucając 20 zł do puszki dla mieszkańców Ostródy, a nie dla turystów, więc tylko i wyłącznie mieszkańcy z Ostródy będą mogli przyjść na festiwal i w niedzielę za 20 zł na schronisko dla zwierząt obejrzeć, że tak powiem, cały festiwal i zobaczyć jakby, no, jakby infrastrukturę i jakby to, co ten festiwal przynosi, że tak powiem, w środku.
1: Według ciebie dobra promocja adopcji zwierzaków?
4: No oczywiście, trzeba zawsze promować adopcję zwierzaków, bo to są nasi najwięksi przyjaciele i sam mam zwierzaka, więc jestem bardzo blisko tego wszystkiego.
1: A poza tym pamiętajcie, że schronisko w Ostródzie też będzie na Ostróda Reggae Festival, tam wolontariusze też będą obecni. Zapraszamy was serdecznie na niedzielę. Piotrze, ale tak jak wspomniałem, zaczynamy w ostródzkim amfiteatrze. To jest taka rozgrzewka przed tym głównym festiwalem. Jeden dzień. Bramki otwierają się o godzinie 16, 23 lipca i to jest start festiwalu, ale taka swoista rozgrzewka właśnie.
4: No jak co roku zaczynamy w czwartek w amfiteatrze. W tym roku wystąpi cała plejada polskich artystów, gwiazd na czele z Maleo Reggae Rockers, na końcu powrót Tumbao po 10 latach i po 20 prawie od premiery swojej ostatniej płyty. Tak więc na pewno będzie to bardzo ciekawy dzień. Myślę, że będziemy mieli komplet publiczności w amfiteatrze.
1: Zanim przejdziemy do tych głównych wydarzeń, no to wydarzenie towarzyszącym, które jest zapowiadane zarówno przez ciebie, jak i przez burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, a mianowicie taki pochód ulicami miasta. Trasa wybrana. O nazwę jeszcze nie pytam, bo wiem, że ona się gdzieś rodzi w głowie, ale to będzie coś na zasadzie karnawału w Rio, będą sambodromy gdzieś. Jak ty to wszystko chcesz zorganizować?
4: Tak właśnie będzie to wyglądało. Marsz roboczo, marsz wolnych ludzi, marsz pozytywnych wibracji. W jakiś podobny sposób będzie się to nazywało, niebawem to ogłosimy. Będzie to przemarsz wszystkich fanów festiwalu, jak i mieszkańców miasta, których serdecznie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w tym marszu. Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 12, w sobotę 25 lipca, z terenu Białych Koszar. Myślę, że wystartuje z terenu parkingu przy Starostwie i ulicy Sobieskiego. Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym Sound Systemem. Będą to dwa Sound Systemy dokładnie, Panda Dread Sound System i Roots Revival Sound System. Jeden z Sound Systemów będzie rozpoczynał pochód, kolejny Sound System będzie zamykał pochód. Tak jak wspomniałeś, będzie to wielka feta jakby takiego karnawału w Rio, więc będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe, które będą maszerowały i tańczyły za platformą muzyczną. Będziemy mieli mnóstwo flag z Ostróda Reggae Festival, którą będziemy rozdawali uczestnikom. No i przede wszystkim, co najważniejsze, oczekujemy na jakieś fajne transparenty z bardzo ciekawymi hasłami, które głoszą hasła pokojowe, hasła miłości, zjednoczenia, szacunku dla drugiego człowieka, czyli to, co niesie za sobą przesłanie całego festiwalu i przesłanie jakby muzyki reggae. Będziemy robili zdjęcia tym hasłom, będziemy robili zdjęcia ludziom, będziemy losowali karnety na przyszłoroczną edycję Ostruda Reggae Festival. Tych karnetów będzie bardzo dużo wylosowanych, więc będą jakby pod uwagę brane najciekawsze kreacje, nazwę to przebrania, więc zachęcamy naprawdę wszystkich do uczestnictwa, bo będzie to dosyć ciekawy, barwny, kolorowy korowód, który przejdzie ulicami miasta. A jeżeli chodzi o trasę, tak jak mówię, rozpoczynamy na Białych Koszarach, idziemy ulicą Kopernika do Ronda, Rondo ścinamy pod prąd, idziemy wiaduktem, za wiaduktem skręcamy w lewo na Plac Tysiąclecia, schodzimy na dół do mola, przed pocztą platformy zjeżdżają w lewo, jadą do przejazdu, cały korowód schodzi na molo i tam zaczynamy fetę na Molo Stage, gdzie wystąpi jamajski artysta Ras Immanuel. Także no, mocna, że tak powiem, feta i mocny przekaz festiwalu. Chcemy zaakcentować to, że Ostruda jest stolicą reggae i że stąd płynie największy przekaz pokoju i miłości do całego świata.
1: Piotrze, ale to będzie takie symboliczne wydarzenie, bo zahaczycie o miejscówki, gdzie odbywał się festiwal. Białe Koszary, przejdziecie Rondo Weteranów Misji Zagranicznych ONZ, czyli w pobliżu jednostki wojskowej. W Czerwonych Koszarach się festiwal odbywał. No, przechodząc obok zamku, również w zamku. Taka historia, powrót do korzeni, zamanifestowanie tego, że to jest też 25. edycja, choć ja wliczam zawsze tę edycję pandemiczną, gdzie było odreagowanie w amfiteatrze, ale to jest pewien symbol.
4: Tak, no ta trasa marszu była właśnie tak zaprojektowana, żeby gdzieś te miejsca, w których odbywał się festiwal, zaznaczyć. No i będziemy próbowali właśnie ten marsz, aby przeszedł właśnie obok tych miejsc. Tak, to jest taki symbol, jest 25 lat, czas mija szybko, miejsca zmieniają się również bardzo szybko. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały Białe Koszary 20 lat temu, jak wyglądają teraz. Więc no, czas leci szybko, 25. edycja festiwalu. My chcemy pokazać Ostrudzianom i światu, że z tego miasta płynie najbardziej pozytywny przekaz na cały świat.
1: Cieszy cię to, że 2 lata temu nad jeziorem Sejmino pomalowano schody w barwach reggae. Było to wydarzenie społeczne. Co prawda przyłączyło się do niego też sporo samorządowców, burmistrz Ostrudy. Ciebie widziałem też na zdjęciach. Schody jednak są w kiepskim stanie. Radna Beata Horedyłowska pisze do burmistrza Ostrudy. Z kolei Rafał Dąbrowski tłumaczy, że mamy jeszcze czas, schody odmalujemy. Chodzi o pewien symbol, czy raczej o inwestycje?
4: Nie no, zdecydowanie symbol. Wiadomo, no, pomysł jakby pomalowania tych schodów wyszedł bardzo szybko i realizacja też była bardzo szybka.
1: Spontaniczna.
4: Nie było środków, więc być może farby zastosowane do pomalowania tych schodów, no nie były to farby stricte przeznaczone do malowania betonu bądź kostki polbrukowej. Takie farby są dostępne, ja nawet ostatnio sprawdzałem, nie są to nie wiadomo jakie koszty. Wiem, że w planach jest pomalowanie tych schodów właśnie takimi farbami jeszcze przed festiwalem, więc mam nadzieję, że te schody zostaną pomalowane. Jeżeli chodzi o organizatora festiwalu, na pewno jestem w stanie jakieś moje środki, jakby ludzkie, powiem w ten sposób, i nawet powiedzmy finansowe, które miałyby w części sfinansować to pomalowanie schodów, no jestem gotowy wyłożyć, ponieważ jest to taki element, który jest związany z festiwalem i uważam, że należy to kultywować.
1: Piotrze, nie obraź się teraz za to pytanie. Ostruda Reggae Festival będzie musiało przejść jakąś, nie wiem, metamorfozę, odmłodzenie. Do czego zmierzam? Młodzi ludzie, ich na festiwalach ostatnio ubywa. Im wystarczy gdzieś tam smartfon, ich playlista. Po festiwalach jeżdżą, jeśli to jest dostępne cenowo, co prawda w tym roku też spore zniżki dla mieszkańców Ostrudy. Obawiasz się tego, że Ostruda Reggae Festival stanie się festiwalem, biorę to w cudzysłów, dla dziadersów?
4: Ja się nie obawiam. Ja wiem, że to jest festiwal dla dziadersów, bo umówmy się, dziadersi w moim wieku, bo w wieku około 50 lat, to już są dziadersi, ale oni też mają swoje prawa. Ich wcale nie jest mniej niż młodzieży, której chodzi ze smartfonem. My nie zamierzamy walczyć z koniunkturą, z Facebookiem, ze smartfonami i z tym, co młodzież robi. Niech robią, to jest postęp cywilizacyjny. My organizujemy festiwal dla tych ludzi, którzy chcą słuchać takiej muzyki. I wbrew pozorom temu, co mówisz, oprócz tych dziadersów, których jest zdecydowanie więcej, młodzież co roku, tym bardziej ta ostrudzka, patrzę po sprzedaży biletów dla tych młodych ostrudzian, wzrasta. Więc wydaje mi się, że nasza praca taka, powiedzmy, mająca na celu zbliżenie tego festiwalu do tych młodych ludzi, żeby dla nich odbiór był bardzo, bardzo przyswajalny, jest wykonana dobrze i wynik tej pracy jest skuteczny, więc wydaje mi się właśnie całkiem odwrotnie. Ale zobaczymy, jak to będzie. No miejmy nadzieję. Młodzież jest jaka jest, wiadomo. Każdy jest hip-hop, jest mnóstwo innej muzyki, która jest bardziej atrakcyjna dla młodzieży niż, powiedzmy, rytmy i jakieś jamajskie dźwięki, które być może nie do końca są komercyjne. Ale jednak mimo wszystko jestem przekonany o tym, że młodych ludzi obok tych dziadersów będzie tak samo dużo.
1: Piotrze, ostatnio przetacza się przez media te w województwie taka dyskusja, że Kortowiada została zawłaszczona z zabawy studenckiej właśnie na taki komercyjny festiwal. Ostruda Reggae Festival jest robiony profesjonalnie, to trzeba ci przyznać. Ale ja się spotykam z takimi głosami, że jest nawet za profesjonalnie, że ludzie gdzieś tam tęsknią i przy okazji tej 25. edycji wspominają, że na białych koszarach to było inaczej, można było sobie usiąść. Tu wchodzi po prostu taka komercja. Ja nie mówię, że to jest złe, ale ludzie trochę tęsknią tak za kawałkiem trawy, jakimś kocykiem. Jest za profesjonalnie? Trochę to
4: znaczy,
1: obserwujesz?
4: Ja tego tak nie odbieram. Ja uważam, kocyk możemy rozłożyć wszędzie. Ja obserwuję mnóstwo ludzi z kocykami na festiwalu, nawet wielu jakby znanych ostrudzian, którzy spędzają miło czas na festiwalu i nawet na tych panelach pięknych, białych, które pozwolą na to, żeby kocyk i tylna część ciała nie była ubrudzona w momencie, kiedy siadamy na trawę, ale wracając do tego, co mówisz, w sensie jakby powrotu myślami do lat 20 wstecz, gdzie festiwal odbywał się na białych koszarach, ja myślę, że tu nie chodzi o miejsce, bo cywilizacja idzie do przodu. My dawno powinniśmy zdjąć sandały i założyć adidasy. To jest oczywiście przenośnia, żeby nikt tego źle nie zrozumiał, ale my bardziej tęsknimy do tego, co

0: takiego punktu, że ci, którzy widzą ten postęp, to akceptują, a ci, którym się to nie podoba, po prostu nie przyjeżdżają. Znam też takich ludzi, którzy mówią, że nie przyjadę, bo te płyty, wysłony boiska nie odpowiadają mi i tak dalej. No, mamy wybór. Można iść na festiwal, można przyjechać, można nie przyjechać, można kupić bilet. Nie trzeba kupować tego biletu. No, my generalnie rzecz biorąc robimy to, aby festiwal był jak najlepiej odbierany i jak najprofesjonalniej zorganizowany.
1: Ale ja też mam takie głosy o bezpieczeństwie. Piotrze, bo jest bezpiecznie. To musimy przyznać, że ten profesjonalizm też ciągnie za sobą to, że idąc na festiwal, czy na przykład puszczając tam swoje dziecko, no ono czuje się bezpiecznie.
0: Tak, od samego początku staramy się organizować ten festiwal. Z tego co wiem, od samego początku istnienia festiwalu w Ostródzie nie było żadnego poważnego złamania prawa, więc to tak naprawdę od 25 lat. Ja myślę, że nawet jeżeli w tej naszej infrastrukturze festiwalowej znajdzie się człowiek taki, powiedzmy, dosyć niesubordynowany i taki, który chciałby cokolwiek złego zrobić na festiwalu, to jednak ta atmosfera, która go otacza, wprowadza go w zupełnie inną aurę. Tu nie ma tak, że spojrzy na kogoś spod byka, a drugi się spyta, co się na mnie patrzysz, tylko drugi po prostu przyjdzie, przybije ci miśka i powie, super się na mnie spojrzałeś. Fajnie, że się do mnie uśmiechasz. I tego chcemy, i chcemy, żeby taki przekaz tego festiwalu niósł się wszędzie.
1: Jak słyszeliśmy, może i festiwal dla dziadersów, ale młode pokolenie też zdobywa. O szczegółowym repertuarze dowiecie się, wchodząc na stronę internetową Ostróda Reggae Festival. Zapraszam Was serdecznie na 25. edycję tego wydarzenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu poradni psychologiczno-pedagogicznej i tego, co stało się na początku maja, czyli katastrofa w postaci zalania większości pomieszczeń. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ponad miesiąc od tego tragicznego zdarzenia w postaci zalania większości pomieszczeń. Co udało Wam się zrobić przez ten miesiąc, oprócz historycznego wydarzenia, że pomimo kłopotów, i to ogromnych, lokalowych, wy nadal pomagacie małym mieszkańcom naszego powiatu?
3: Nasze działania możemy opisać w kilku obszarach. Pierwszy, bardzo ważny obszar oddziaływań w tym okresie to jest skierowanie wszystkich sił i środków na to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć mienie, jak najszybciej przywrócić stan, jak najszybciej włączyć oddziaływania pozwalające na osuszanie budynku. I dzięki współpracy z organem prowadzącym, dzięki współpracy z brokerem udało się zaangażować specjalistyczną firmę, która przeprowadziła intensywne osuszanie budynku. To jest pierwsza czynność kluczowa w tym okresie, a drugie czynności były związane z utrzymaniem procesów diagnostycznych i terapeutycznych. I tutaj dzięki współpracy z placówkami oświatowymi z naszego regionu kadra poradni mogła prowadzić dalsze swoje czynności.
1: Do tego zaraz przejdziemy, ale mnie nurtuje jedno pytanie i nikt nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Ile milionów złotych dostaniecie z ubezpieczenia?
3: Ja też jeszcze nie znam tej ostatecznej kwoty. Pracujemy nad tym. Jest to proces. Wynika to z tego, żeby szczegółowo przedstawić ubezpieczycielowi rozmiar szkód, żeby przedstawić adekwatne wartości sprzętu, mienia ruchomego, żeby przedstawić też to, że odzyskanie tego sprzętu wiąże się z tym, żeby wartość tego mienia była na tyle wysoka, abyśmy mogli zakupić sprzęt nowy i funkcjonalny, tak jak do tej pory.
1: Kto Wam pomógł w tym czasie? Bezinteresownie ofiarował coś? Bo wiem, że firmy z Ostródy też zareagowały na rozmiar tej tragedii. Otrzymaliście wsparcie?
3: Dziękujemy za nie. Ostróda Recycling w pierwszej kolejności pozwoliła nam na to, że to mienie zepsute, zniszczone, zalane mogliśmy przetransportować do kontenerów. Wspomogła też nas firma związana z skuwaniem tynków, gdzie też szybko zareagowała na podjęcie czynności. Były też firmy, które przekazały nam kartony do tego, żebyśmy mogli się spakować. No i oczywiście pomagały nam też osoby, właśnie pracownicy

0: starostwa, władze samorządowe w wypożyczeniu sprzętu do osuszania, w umożliwieniu przeprowadzenia właśnie diagnoz w innych placówkach.
1: Przed wejściem na antenę wspomniała Pani też o tym, że to będzie długotrwały remont. Jesteście na to gotowi?
0: Musimy być na to gotowi. Ja chcę, by ten remont odbywał się w odpowiednim tempie. Ja nie chcę nic przyspieszać. Mi zależy na tym, by odbudować budynek poradni w najwyższym standardzie. A na to potrzeba czasu. Oczywiście potrzebne są też i finanse. Dlatego też przeprowadziłam różne rozmowy z osobami, które byłyby nam w stanie pomóc, by pozyskać środki zewnętrzne we współpracy z organem prowadzącym.
1: Urząd Marszałkowski ma takowe środki?
0: Jest światełko w tunelu, by złożyć taki wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia generalnego remontu. Będzie to wszystko zależało od tego, jakie będą wcześniejsze decyzje.
1: Czy ktoś stracił pracę w poradni w związku z tym tragicznym zalaniem, do którego doszło na początku maja?
0: Nikt nie stracił pracy. Kadra przeżywa też to, co się stało, ale też jesteśmy przez tą sytuację tak wzmocnieni też, że zależy nam na tym, żeby powrócić do godnych warunków, żeby nie zamykać naszych działań, żeby nadal rozwijać, żeby nie przedłużać żadnych procesów. Cieszymy się też z decyzji zarządu i organu prowadzącego w związku z zaakceptowaniem naszego arkusza organizacyjnego, ponieważ będziemy mogli też tą kadrę rozwijać, poszerzać. Tak więc idziemy w dobrym kierunku.
1: To teraz o tym, że wznowiliście diagnozy, porady. Pani dyrektor, jak to się odbywa? Bo byłem, widziałem, drzwi budowlane przedzielają korytarz, czyli zajęcia odbywają się w tych pomieszczeniach, które nie zostały zalane, ale również poszczególne placówki miasta, gminy, powiatu zaoferowały Wam pomoc. O co chodzi?
0: Nie chcieliśmy wstrzymywać żadnych procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki właśnie we współpracy z dyrektorami szkół, kierownikami wydziałów oświaty ustaliliśmy, że część diagnoz możemy przeprowadzać właśnie na terenie placówek, przedszkoli i szkół. Dzięki też zgodzie pana dyrektora Henryka Rybackiego na trzecim piętrze naszego budynku wykorzystaliśmy też sale lekcyjne i tutaj prowadzimy zajęcia terapeutyczne. Od tego tygodnia postanowiłam, że kadra może wrócić do pomieszczeń, które nie zostały zalane. Tak jak pan widział, korytarze zostały przedzielone. Pomieszczenia te zostały wcześniej ozonowane, przygotowane do tego, żeby móc te czynności prowadzić.
1: Jest trudno?
0: Jest trudno, ale dajemy radę. Wiemy, że jesteśmy potrzebni. Wiemy, że musimy w odpowiednim rytmie nie robić żadnych przystojów, działać i jesteśmy na to gotowi.
1: Jest duża różnica w prowadzeniu zajęć? Nie wiem, dzieciaki to odczuwają, czy powiedzmy te polowe warunki, w których musicie funkcjonować, one w ogóle nie wpływają na jakość tej pomocy?
0: Jakość pomocy nie, dlatego że kadra jest przygotowana i zawsze była przygotowana do pracy. To, że teraz te warunki lokalowe troszeczkę się zmieniły, spowodowało też zainteresowanie większe wśród dzieci, jest inne miejsce, zaciekawienie. Natomiast wiemy, że ta sytuacja nie może trwać długo. Jest to sytuacja czasowa.
1: No to o czasookresie. Grudzień 2027, takie oficjalne otwarcie po remoncie?
0: Myślę, że chciałabym powiedzieć, że tak, że zaproszę pana nawet wcześniej niż w grudniu 27 i będę mogła pokazać nowe przestrzenie, pięknie wyremontowane pomieszczenia i gabinety, dostosowane do aktualnych warunków, spełniające wszelkie wymogi i standardy.
1: To ja obiecuję, że na takie zaproszenie odpowiem i zrelacjonuję mieszkańcom powiatu ostródzkiego to, jak będzie wyglądać poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie już po remoncie, bo zakładam, że będzie to nadal najnowocześniejsza placówka w naszym regionie.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Na mapie naszego miasta mamy nowy punkt do zwiedzania. To Muzeum PRL i Kolejnictwa, które zostało otwarte w byłej nastawni kolejowej przy ulicy Słowackiego 7. Sentyment, czy raczej takie wyśmiewanie epoki?
3: Nie. Ja z tych czasów, co pamiętam dobrze te czasy, więc przyszłam pooglądać. Trochę znajomych rzeczy jest, także podoba mi się bardzo. No i powinno takie coś być. żeby ludzie mogli sobie pooglądać.
1: Prywatna inicjatywa. Jak pani to ocenia, że pan Ryszard zgromadził tu tyle przedmiotów, objął, powiedzmy, w dzierżawę ten budynek, no i kontynuuje taką tradycję?
3: To naprawdę potrzebne, przyda się, żeby pozwiedzać. Dopiero jestem w trakcie zwiedzania, ale już mi się podoba. Także...
1: Jak to jest, że dawniej nic nie było, a wszyscy wszystko mieli?
3: A tego to nie wiem, ale zdobywało się różnym sposobem i było bardzo dobrze.
4: No wie pan, ja myślę, że to kwestia organizacji. Że jednak, no mimo wtedy człowiek się bardziej starał, myślał, konsultował, wie pan, jakieś były, taka przyjaźń była międzysąsiedzka, to też pomagało. Takich właśnie, wie pan, pozyskanie czegoś tam, bo to się załatwiało zawsze. To nie było, że się kupiło, tylko się załatwiło.
1: Byliśmy i jesteśmy nadal zaradnym narodem, tylko jest takie powiedzenie, że trudne czasy wychowują silne pokolenia.
4: Prawda. To jest, wie pan, naprawdę, to każdy powinien sobie to gdzieś zapisać, bo to jest bardzo istotne, że wie pan, wtedy ludzie trudne czasy wychowywało silne pokolenie, bo się walczyło wszystko i się myślało, uruchamiało się, wie pan, że tak powiem, wyobraźnie.
1: To jak pani ocenia Muzeum PRL w Ostródzie?
4: Właśnie, wie pan, dlatego przyszłam, bo mam też dużo rzeczy tak po babci.
1: Przekazałaby pani z chęcią te pamiątki?
4: Wie pan, no porozmawiam z synem. I wie pan, i to właśnie widzę, chciałam zobaczyć, jak to, wie pan, ale widziałam zdjęcia, no to mnie jest tak ciekawi, no.
1: Kto jeszcze pamięta ręczną maszynkę do mielenia mięsa?
4: Te wszystkie rzeczy to w piwnicy u mnie, u teściowej są, to jest dla mnie żadna nowość, wie pan. Widzę, że i prodiże, i samowary, no to jest młodość nasza.
1: Tak, ale prodiż widzę, że bez kabla, czyli słynnego przyrządu do resetowania ustawień.
4: Tak jak smakowało w tym prodiżu mięso albo babka, no to chyba teraz nie ma takiego, wie pan, pieca, żeby tak wypiekło. No nie, to jest jednak, no jakoś tak, nie wiem czy przez sentyment, ale te smaki były jakieś inne. Może że dlatego, że te produkty były bardziej ekologiczne i to też miało wpływ, ale pamiętam, że takich smaków już nie ma.
5: Ryszard Czarnowski, jestem prezesem Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii.
1: No i właścicielem Ostródzkiego Prywatnego Muzeum PRL. Jaka jest w ogóle historia tego miejsca? Bo my się znajdujemy w budynku należącym do Polskich Kolei Państwowych.
5: Tak, dokładnie. Budynek mamy w dzierżawie we współpracy właśnie z Polskimi Liniami Kolejowymi. Bardzo nas wspierali, dzisiaj w ogóle mieliśmy przedstawicieli na otwarciu pierwszym, także faktycznie z góry zaplanowaliśmy, że będzie tutaj budynek z funkcją muzealną, chociaż nie jest to główny nasz cel i przeznaczenie tego budynku, o czym będziemy opowiadali regularnie już jesienią, dlatego że wtedy budynek zamieni się z muzeum w miejsce aktywizacji młodzieży, gdzie będziemy prowadzili warsztaty z remontu zabytków techniki, zabytków kołowych, motocykli. Chcemy młodzież troszeczkę naszą ostrócką odciągnąć od komputerów, pokazać jak my żyliśmy.
1: Prowadzi pan działalność historyczną na terenie miasta. Mówi pan o faktach, o których mało mieszkańców wiedziało. Na przykład, że na osiedlu plebiscytowym było lotnisko. Zamiłowanie do historii w jakim momencie życia się pojawiło?
5: Właściwie kiedy wróciłem po wielu latach z Wielkiej Brytanii, wróciłem w roku 2009 do Polski. Wtedy zacząłem rozwijać moją pasję jeszcze sprzed wyjazdu. Tak więc trochę przewrotowo, może nawet bardzo przewrotowo, dzisiaj również ogłosiłem, że nie rok ubiegły był 80-leciem Ostródy, polskiej Ostródy, a ten obecny, w tym roku obchodzimy 80-lecie Ostródy, to też jest przewrotowa informacja.
1: Ostrudzianie, darczyńcy, czy pan swoimi siłami?
5: No tutaj mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, pochodzi właśnie od mieszkańców, tego przybywa dzisiaj w ogóle bardzo dużo rekwizytów nam przybyło. Natomiast większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
1: No to teraz o kinie, bo jak wrzucał pan pierwsze informacje o tym, że coś pan tu tworzy, to ja zauważyłem jedną rzecz. Wspomniał pan, że pierwsze kino w Ostródzie, takiej nowożytnej powiedzmy, no to będzie tu. Co z tym kinem?
5: Kino już jest. Oczywiście informacja była mocno propagandowa, musiała pasować do PRL-u, więc, ale faktycznie jest mała sala, mamy już tam zainstalowany sprzęt. Dokładną funkcją, jaką będzie sprawowało właśnie to miejsce, to kino, będzie na przykład możliwość przeprowadzenia prelekcji dla całej klasy szkolnej, młodzieży, naszych szkół podstawowych, ponadpodstawowych. To jest główny cel, byśmy pokazywali historię właśnie w tym kinie, ale również będziemy wyświetlali czasami nowe filmy. Także 30 do 40 osób jesteśmy w stanie pomieścić w tym pomieszczeniu, aczkolwiek niewielkim, ale to już działa, to już istnieje.
1: Dziś otwarcie, ale mieszkańcy mówią, że od 1 lipca takie regularne zwiedzanie, płatne, nieodpłatne, jak pan to wszystko widzi?
5: Oczywiście od 1 lipca, 7 dni w tygodniu, na pewno do końca wakacji, potem już chyba tylko weekendami, bo sezon turystyczny w Ostródzie z końcem wakacji właśnie zanika. Oczywiście tak, wejście jest biletowane, musimy się z czegoś utrzymać. Tak więc co do ceny, nie mamy jeszcze ustalone. Pracowaliśmy przez ostatnie 3,5 miesiąca po 15-16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Cieszymy się na ten dzień. Udało się.
1: Tak z mieszkanką Ostródy dyskutowaliśmy. Jeden eksponat chyba jest niekompletny albo nie zauważyliśmy. Prodisz powinien mieć kabel. Albo mówiąc kolokwialnie, taki przyrząd do resetowania ustawień fabrycznych, to powiedzmy nieco starsi będą wiedzieć, o co chodzi, tak oględnie mówiąc. Niekompletny, czy jednak gdzieś jest ten kabel?
5: No właśnie wyeksponowany jest w tej drugiej funkcji dodatkowej, wychowawczej, na fotelu, na krześle, przy biurku młodzieżowym, przy komputerze. Oczywiście o oparcie. Jest to oczywiście taki żartobliwy rekwizyt, ale nie jeden z nas pamięta dobrze klamrę do prania i kabel od Prodiża.
1: Ja tylko przypomnę, że Muzeum PRL i Kolejnictwa możecie zwiedzać w byłej nastawni kolejowej przy ulicy Słowackiego 7.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Extra weekend z Kaufland Kart Extra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100%.
9: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena

0: reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sukcesach młodych sportowców z naszego miasta. Będzie też o drugiej edycji zawodów kolarskich w naszym mieście, ale też o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Jędrzej Żebrowski, UKS Ostróda Sport Team. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jędrek, na początek porozmawiamy o olbrzymim sukcesie wszystkich zawodników, ale musimy to wspomnieć na antenie, bo Wiktor Karwowski, wicemistrzem Polski LZS w kolarstwie górskim. No, dawno tak nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę mówić, że to jest wypadek przy pracy, bo to jakby miesiące, lata ciężkiej pracy Wiktora, ale też i pozostałych dzieciaków, bo jeździcie w zespole. Wiktor wicemistrzem Polski. Dla ciebie jako dla trenera to jest też historyczna chwila.
2: Tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, w marcu tego roku minęły nam 4 lata działalności i od początku naszym celem było szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie i starty w zawodach rangi mistrzowskiej, czyli jest to takie zwieńczenie troszeczkę tych lat pracy, bo gdzieś tam po zdobyciu tego medalu była taka nostalgia w pewnym sensie, bo spojrzeliśmy na stare zdjęcia Wiktora, gdzie przyszedł na za małym rowerze z taką polarową czapką pod kaskiem i był tak naprawdę malutkim dzieckiem, 11 czy 12-letnim. Aktualnie myślę, że można powiedzieć, że zawodnikiem, no, ścigającym się na naprawdę wysokim poziomie, zawodnikiem bardzo zmotywowanym, zdyscyplinowanym, który naprawdę może w kolarstwie dużo osiągnąć, jeśli będzie tak dalej pracował, jak pracuje.
1: No dobra, ale tak jak spojrzałeś na Wiktora właśnie z tej perspektywy, to sobie tak pomyślałeś, jak go przyjmowałeś do klubu. A będą z ciebie jeszcze medaliści?
2: Jeśli chodzi o trenerstwo i pracę z dziećmi, to już jakiś czas temu nauczyłem się na żadne dziecko tak naprawdę nie stawiać, ani żadnego dziecka nie skreślać, bo było wiele przypadków w naszym klubie, gdzie myślałem, że rzeczywiście to dziecko ma potencjał, technicznie super, jakby cała historia wygląda bardzo dobrze i coś z tego będzie. No i okazywało się, że po kilku miesiącach takiego dziecka w klubie nie ma z różnych powodów, a właśnie były dzieciaki, na które od początku bym powiedział, no raczej radzi sobie słabo, raczej z tego nic nie będzie, no a właśnie po latach się okazuje, że dziecko było wytrwałe, trenowało i no jeździ tak naprawdę dużo, dużo lepiej i ściga się na zawodach właśnie rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Województwa, czy w tym przypadku Mistrzostw Polski.
1: Nie sposób nie wspomnieć o drugim zawodniku, bo Stanisław Struk dojeżdża na 10. miejscu, to jest też duży wyczyn. W ogóle dwóch zawodników w kategorii juniora młodszego dojeżdża, no, w czołowej dyszce. To jest spore zaskoczenie, ale też i sukces.
2: Tak, w przypadku Stanisława też tutaj ogrom pracy i tak naprawdę bardzo duży progres, bo patrząc na wyniki z młodzika z pierwszego roku na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, no tak naprawdę Stanisław zamykał tyły, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Rok później, czyli w zeszłym roku, tak naprawdę walczył w tych wojewódzkich mistrzostwach o czołowe lokaty, tak? W tym roku jest juniorem młodszym pierwszorocznym i też mierzy wysoko. Za rok będzie drugoroczny, więc będzie mocniejszy, silniejszy i liczę tutaj też na bardzo dobre wyniki.
1: Tak, i wsparcie rodziców, pozdrawiamy rodziców. To też sąsiad ode mnie z osiedla plebiscytowego. Ja widzę, jak przemyka sobie gdzieś tam ścieżkami rowerowymi u nas na osiedlu, ale też wyjeżdża w dalsze trasy. Ale o dziewczętach. Żakinie, Iga Radwanowicz i Antonina Gałkowska. O Idze to my już rozmawialiśmy na antenie kilkukrotnie. Nie poddaje się, jeździ i dojeżdża pierwsza.
2: Tak, tutaj w przypadku Iggy, no to trening tak naprawdę od najmłodszych lat jako zabawa i starty w wyścigach, z tego co pamiętam, nawet na rowerkach biegowych. Tosia jest bardzo fajnym przykładem właśnie tej wytrwałości, bo często wspominam z rozmowach z nią, tak naprawdę, żeby ją dalej motywować, że przychodziła często zimą, niejednokrotnie sama była na treningu, bo wiadomo, zima jest dla nas bardzo ciężka, w śniegu jeździliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe rzeczy i właśnie ta wytrwałość, dyscyplina, motywacja po latach pokazuje, że można startować i pokonywać naprawdę bardzo trudne trasy.
1: Jędrzej, po 4 latach istnienia klubu, to ja tak widzę, że my jakimś tam kopciuszkiem to nie jesteśmy, bo jak jeździcie na zawody, śledzę wasze media społecznościowe, to tak, mamy namiot, mamy leżaczki, no oczywiście rowery to wasze podstawowe wyposażenie, sprzęt jakiś do konserwacji, jakby coś się popsuło. Nie jesteśmy kopciuszkiem jako Ostróda. Ja bym rzekł nawet, że nasze miasto, powiat, to wy godnie reprezentujecie w całej Polsce, bo tylko przypomnę słuchaczom, że od 2 lat jeździcie na zawody rangi krajowej. Pokazujemy się jako miasto, że mamy szkółkę kolarską, mamy zdolne dzieciaki, no i kopciuszkiem nie jesteśmy.
2: To na pewno nie, jeśli chodzi o wyposażenie klubu, no to rzeczywiście mamy tutaj 2 duże namioty, które służą nam na każdych zawodach jako schronienie, co na przykład w przypadku ostatnich Mistrzostw Polski w Mrągowie przydało się, bo w piątek zerwała się burza, a w sobotę mieliśmy tak naprawdę na trasie upał, więc w piątek chroniło nas przed deszczem, a w sobotę chroniło nas przed słońcem. W tym roku też wyposażyliśmy się w przyczepkę rowerową. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeden z naszych sponsorów, firma Juna, wsparła nas taką przyczepką bardzo mocno. Zbudowaliśmy ją tutaj na bazie ich lawety i możemy przewieźć w tym momencie 11 rowerów na tej przyczepce, 2 namioty, kilka rolek treningowych do rozgrzewki. Więc wyglądamy, uważam, że bardzo profesjonalnie. Było też dużo pytań o tą przyczepkę. I tak jak powiedziałeś, myślę, że naprawdę zaczynamy budzić jakiś tam szacunek i jesteśmy widoczni. Co też zdarza się, że nasze barwy, żółto-czarne, takie dość nietypowe w kolarskim peletonie, ludzie już znają, bo to widać po konferansjerach, którzy już patrząc na koszulkę wiedzą, jaki klub jedzie tak naprawdę. Także myślę, że wgryźliśmy się w kolarstwo górskie w Polsce na dobre.
1: Tak obserwuję kalendarz. Jesteśmy gdzieś mniej więcej na 30% tego sezonu. Co jeszcze przed nami? Wystawiacie na jakieś zawody? No, oprócz tych, które będziecie organizować, rzecz jasna, do tego zaraz przejdziemy. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to stawiacie na jakieś konkretne jeszcze w tym sezonie?
2: W przypadku Wiktora kolarstwo górskie, na które się zakwalifikował, w tamtym roku miejsce 22. Ustawialiśmy kolejne treningi, pozostało 2 miesiące, czyli taki bardzo dobry blok treningowy. Oczywiście tydzień wcześniej nasze zawody, które no też będą dla nas bardzo priorytetowe, żeby jak najlepiej się przygotować. Jeździmy na swojej trasie, więc tutaj mały handicap. Później finał Pucharu Polski, to jest miejscowość Boguszów Gorce, Mistrzostwa Województwa, miejscowość Prostki, no i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Będzie to najprawdopodobniej miejscowość Żukowo na Pomorzu.
1: Drugi wyścig o Puchar Burmistrza Miasta Ostróda. Organizator UKS Ostróda Sport Team. 1 sierpnia spotykamy się na tej malowniczej trasie nad jeziorem Sajmino. Co prawda z datą przestrzeliliśmy w ostatniej rozmowie, ale 1 sierpnia się spotykamy. To już taka oficjalna data. Zapisy trwają czy ruszają? Jak to wygląda?
2: Zapisy ruszają dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja na pewno bardzo chcę podkreślić, że są to zawody dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy dorosłych trenujących, tylko są to zawody dla zawodników i dzieci z licencją oraz amatorskie, tak? U nas zapraszamy dzieci od 6 roku życia, które będą się ścigać ze swoimi rówieśnikami, także bardzo serdecznie zapraszamy, będzie to świetna zabawa, można zerknąć sobie na film na portalu YouTube, czy też na zdjęcia na naszej stronie facebookowej, jest tam kilkaset zdjęć tych zawodów. Myślę, że świetnie to wyszło, dotarło do nas mnóstwo głosów zewsząd, że te zawody były naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. W tym roku postaramy się zrobić to jeszcze lepiej. Także serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi, jak i dorosłych. Przygotowaliśmy 3 dystanse dla dorosłych, fan, amator i pro. Spróbujcie, zmierzcie się z tą trasą z własnymi słabościami, ale przede wszystkim dobrze się bawcie na rowerze.
1: Jędrzej, ale to takie zawody, w których jeszcze trzeba modyfikować trasę, czy to, co macie ustalone i ten swój tor jazdy już jest na tyle dopięty, że trasa bez zmian?
2: Generalnie zarys został bardzo, bardzo podobny, bez większych zmian. Detale na pewno tutaj dopracowujemy. Kilkaset metrów ścieżki dobudowaliśmy, kilkaset metrów jeszcze przed nami, ale generalnie zarys, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo podobny. Co prawda czasów między zeszłym rokiem a tym rokiem nie ma co porównywać, no bo będzie jednak inaczej. Troszkę utrudnimy, troszkę urozmaicimy, nie będzie tych... Niestety nie ma jak inaczej tego zrobić, prostych, ale takie proste też są fajne, jest gdzie się wyprzedzić, gdzie schować za zawodnikiem, gdzie zjeść, napić się, także będzie po prostu, uważam, że trudniej, ale przez to w kolarstwie górskim lepiej.
1: Jak to jest? Jeśli jesteście organizatorem, to wtedy mówisz zawodnikom, nie dociskajcie tak, niech inni może staną na podium.
2: Nie, absolutnie, tak jak powiedziałem, jest to dla nas mały handicap i dla nas jest to start bez rangi mistrzowskiej, ale jest to start u siebie, więc postaramy się jak najlepiej zaprezentować. Także dzieci trenują na tej trasie kilka razy w tygodniu i mają znać centymetr po centymetrze, żeby po prostu rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami z naszego regionu, bo w tamtym roku byli zawodnicy z całego województwa, z Pomorza i ścigali się z naszymi zawodnikami jak równy z równym. Mieliśmy też zawodników z Podlasia. Tutaj pozdrawiam kolegów z Kadzidła. Także mam nadzieję, że w tym roku też frekwencja bardzo dobrze dopisze, jak było to w roku poprzednim. I będziemy rywalizować jak na najwyższym poziomie.
1: Kadzidło to kurpie, to tak tylko lekko sprostuję, bo to moje rodzinne strony.
2: To tak, no to dla nas myślę, że...
1: Pogranicze, powiedzmy. Tak, kurpiowsko-podlaskie.
2: Tak, tak. Jeśli osoby z Kurpi troszkę obraziłem, że to Podlasie, no to... ale liczymy też na osoby z Podlasia, bo tutaj rzeczywiście trwały rozmowy z klubem z Białegostoku, no to też ja doprecyzuję, że oni też są oczywiście zaproszeni.
1: Jędrzej, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy, między innymi rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Na koniec apel, przypomnienie, to jest naprawdę podstawowe wyposażenie, ja bym powiedział, każdego człowieka, jeśli wsiada na rower, no a dziecka tym bardziej, bo to już prawo wymaga nie tylko od samego małoletniego, ale przede wszystkim od rodziców.
2: Myślę, że jest to świetny pomysł, bo funkcjonuje to w innych krajach i funkcjonuje to bardzo dobrze. Wystarczy zapytać w pewnym sensie u źródła, to znaczy na oddziale SOR w każdym szpitalu, odkąd pojawiły się przede wszystkim hulajnogi elektryczne, no to dzieci z urazami twarzo-czaszki jest po prostu ogromna ilość. Zobaczymy, co przyniesie to teraz i można było zalecać, ale czasami rzeczywiście lepszym pomysłem jest obowiązek i uważam, że nie jest to związane absolutnie z żadną potrzebą zwiększenia sprzedaży i tak dalej, tylko naprawdę poprawą bezpieczeństwa, no bo sam jestem przykładem, że gdyby nie kask, no to myślę, żebyśmy tutaj po prostu nie rozmawiali i czy to na mieście, jadąc cywilnie, czy też podczas treningu, zawsze zakładam kask i czuję się po prostu wtedy bezpiecznie. Jak tego kasku nie mam, jest po prostu dziwnie, tak? I u nas na treningach nie ma możliwości trenowania bez kasku od początku i dalej będziemy to oczywiście szerzyć, bo to zapewnia naprawdę o bezpieczeństwo.
1: Kask używany czy nowy? Możemy odkupić od kogoś?
2: Mówi się, niestety nie znam dużych szczegółów, że kask ma swoją datę ważności w pewnym sensie. Od daty produkcji. Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto zna się bardzo dobrze na materiałach różnego rodzaju. Czy nowy, czy używany, to może tutaj nie odpowiem. Ja odpowiem przede wszystkim taki, który jest wygodny, który warto przed zakupem przymierzyć, bo rzeczywiście kaski są różne, mają różny kształt, różne firmy produkują to w różny sposób. Pamiętajmy też, że na rowerze głowa trochę puchnie, więc tak jak mówię, iść do sklepu rowerowego, czy zamówić kilka rozmiarów, przymierzyć różne modele, żeby on naprawdę nam pasował, a w przypadku niektórych osób, no żeby się przede wszystkim podobał. Tutaj mówimy o dzieciach, gdzie kask, jeśli się nie będzie dziecku podobał, no to nie będzie go po prostu z chęcią nosił, tak? Więc wybierzmy te kaski dopasowane, ale też podobające się.
1: Jedno wpajajmy naszym najmłodszym, że kask to jest takie już obowiązkowe wyposażenie roweru, że jak wsiadamy na jednoślad, no to powinniśmy mieć ochronioną głowę, a tym najmłodszym to polecamy jeszcze jakieś tam ochraniacze na łokcie, a także kolana. Moje dzieci świetnie to wypróbowały, jeżdżą, nie zraziły się po pierwszym upadku, bo miały ochraniacz. Także pamiętajcie o kaskach, niech wypoczynek, ale także rekreacja naszych najmłodszych mieszkańców będzie bezpieczna.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Do naszego kraju zbliża się potężna fala upałów. Będziemy mieli przechlapane, to tak mówiąc oględnie i kolokwialnie, ale my sobie jakoś z tym poradzimy. A co ze zwierzętami? Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi w dzisiejszej rozmowie w Melo Radio Mazury. Ze mną jest Anna Sikorska, kierownik Ostródzkiego Schroniska. Cześć Aniu.
3: Cześć Marek, dzień dobry, witam.
1: Jak sobie radzisz z upałami?
3: Jak sobie radzimy w schronisku z upałami?
1: Nie, jak sobie ty radzisz?
3: A jak sobie radzę? Ja szukam schronienia, szukam cienia i zawsze pamiętam o tym, żeby mieć przy sobie butelkę wody.
1: No właśnie, porozmawiamy o dwóch aspektach, tych zwierzakach schroniskowych, to na początek, ale też o prywatnych naszych zwierzakach, bo to są, powiedziałbym, może i takie same zwierzęta, ale w schronisku one jednak są narażone na tę ekspozycję słońca.
3: To znaczy nie, w boksach, boksy są zacienione, też w boksach mamy umieszczone baseniki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. No i co? Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku, tam gdzie jest chłodno. No i pamiętamy o tym, żeby też w godzinach tych największych upałów nie wychodzić z nimi na spacer, żeby nie były wystawione na słońce.
1: Staruszki jednak muszą odpocząć w budynku?
3: Tak, muszą. Mamy takie dwa 18-letnie psy i one lubią wypoczywać w budynku, mają tam swoje miejsce i wypoczywają tam, gdzie właśnie jest najchłodniej.
1: Jak jest z karmą dla zwierząt? My ludzie w upały to tak niekoniecznie lubimy zjeść obiad dwudaniowy i jeszcze deserek wciągnąć. Zwierzęta zapewne też.
3: Są takie, którym w jedzeniu nie przeszkadzają upały i zjedzą każdą ilość zawsze, ale faktycznie jest tak, że, no, że zwierzęta też mają trochę mniejszy apetyt w upały.
1: Jeśli chodzi o prywatne zwierzaki, no to w zasadzie one się niczym nie różnią, ale ja widzę właścicieli zwierząt w Ostródzie, gdzie jest godzina 12, 13, 14, 15 i jest powiedzmy spacerek.
3: Po asfalcie.
1: Po asfalcie, po rozgrzanej kostce. To zagraża zdrowiu,
3: tak,
1: życiu?
3: Tak, zwierzak jest bardziej narażony na przegrzanie, to po pierwsze. Po drugie, no, on nie powie, że nie chce. No, daje znaki na pewno, bo widać to zmęczenie u zwierząt, więc najlepiej, jeżeli są takie upały, wychodzić ze swoim psem z samego rana, wtedy, kiedy temperatura jeszcze nie jest tak wysoka i no i wieczorami, po południu, wieczorami taki, nawet w ten dzień, kiedy jest upał w ciągu dnia, to najlepiej tylko krótki spacer przed blokiem i zostawić sobie dłuższy spacer na wieczór.
1: A co z kotami? U was, ale też kotami właścicielskimi. Zalecamy wypuszczenie na zewnątrz, czy raczej jednak cień i taki smażing. Są też różne koty. Moja kotka lubi się powygrzewać na słońcu i kocha, jak jest odsłonięta roleta, żeby tylko złapać gdzieś tam słońce wpadające przez okno. Ja natomiast zasłaniam rolety po to, żeby do domu nie wpadało ciepłe powietrze.
3: Pozostawmy wybór, o tak, bo są te koty właśnie, które lubią się wygrzewać i szukają sobie słońca, ale one będą wiedziały wtedy, kiedy będzie już go za dużo i pójdą wtedy szukać sobie cienia, więc muszą mieć ten cień zagwarantowany. Cień, wodę, miejsce takie do odpoczynku.
1: A co z takim mitem trochę? Bo niektórzy to stosują, mówią, że jest okej i sprawdzone, działa. Natomiast niektórzy lekarze weterynarii odradzają polewanie zwierząt zimną wodą.
3: Nie wiem, my tego nie stosujemy, bo my mamy wystawione baseny i one są wystawione ogólnie w ogólnie dostępnych miejscach, na wybiegach, w schronisku. To są zwykłe baseniki dla dzieci albo takie plastikowe piaskownice przerobione właśnie na te baseny. Niektóre psy, które lubią wodę, mają też takie właśnie wstawione w boksach swoich. Czy polewać wodą? Myślę, że to jest niepotrzebne. Wtedy, kiedy zwierzę ma cień i kiedy samo nie chce wejść do wody, to chyba nie.
1: No to odradzamy. Aniu, porozmawiajmy o wolontariuszach, bo zbliżają się wakacje. Mniej wtedy wolontariuszy, jednak wasi ludzie od wyprowadzania psów i głaskania kotów wyjeżdżają na wakacje. Macie z tym problem?
3: Nie, w ogóle nie mamy z tym problemu, bo dziś mamy na przykład teraz wolontariuszy Castoramy, którzy poświęcili swój dzień po to, żeby przyjechać i pomóc nam zdemontować stare boksy, także serdecznie ich pozdrawiam i dziękuję, że w ten upał przyjechali i tam walczą. Było też dużo wolontariuszy ze szkoły, którzy przyszli powyprowadzać psy, to jedno, ale przyszli też nam pograbić trawniki, pomóc w takich pracach porządkowych. Są wolontariusze ci, którzy są stali. Wiadomo, że oni muszą też odpocząć i wyjeżdżają sobie na wakacje, ale jest jednak przychodzą na ich zastępstwo. To ich, nawet ich rodziny przychodzą, także i znajomi, ktoś, kto słyszał o tym, że można przyjść na wolontariat, całe mnóstwo dobrych ludzi i nie przeszkadzają im teraz te temperatury.
1: Także zapraszamy was serdecznie do Ostródzkiego Schroniska. Wspomniałaś o Fundacji Castoramy, ale to też nie sposób wspomnieć o tragicznie zmarłym pośle Litewce. My dostaliśmy jako schronisko budy. Jak one się sprawują?
3: Sprawują się świetnie. Część tych bud wykorzystaliśmy w schronisku, natomiast część też przeznaczyłam dla zwierząt z okolicznych wiosek, tych, których tam ich właściciele nie potrafili zagwarantować im odpowiedniej budy, więc zawieźliśmy albo odpowiedzieliśmy na taką potrzebę, rozdając te budy. Część jeszcze mamy w schronisku i one są z tymi tabliczkami właśnie, że to jest z Fundacji Castoramy i posła Litewki, także no, jest jego nazwisko obecne u nas w schronisku. Dużo nam pomógł, tak jak już wcześniej mówiłam, z kastracjami, tak? Także będziemy go już zawsze wspominać, tak?
1: Miasto uczciło tragicznie zmarłego posła Litewkę, zaangażowanego w pomoc zwierzętom, ale też nie tylko, bo liczne zbiórki, między innymi dla najmłodszych chorych na nowotwory. Mhm. Jest kamień, tablica poświęcona właśnie posłowi Łukaszowi Litewce. Potrzebna inicjatywa?
3: Myślę, że dla tych, którzy skorzystali z jego pomocy i tych, którzy byli zaangażowani w tym jego teamie. Każda taka inicjatywa krzeżąca dobro i upamiętniająca tego człowieka, myślę, że jest ważna. To jest jedno. Ja kiedyś miałam przyjemność z nim rozmawiać osobiście przez telefon, ale to było kilka lat temu, wtedy, kiedy nie był taki jeszcze medialny i znany. I mimo tego, że nie doszło do żadnej pomocy, to jednak on nie zbył mnie. Ja też odnoszę się do właśnie kastracji i takiej tam pomocy. Potem dostaliśmy dużą pomoc właśnie w tych zabiegach i nasza okolica, bo słyszałam takie głosy, że o, bo facet jest gdzieś tam ze Śląska, mówi, a tutaj mówi w Ostródzie. Akurat nasza okolica i warmińsko-mazurskie bardzo dużo skorzystało z tych dofinansowania zabiegów powszechnej sterylizacji u nas, najwięcej w całej Polsce. Także myślę, że warto go upamiętnić, bo zrobił dużo.
1: No to teraz o pomocy, ale tej lokalnej. Przed nami tegoroczna jubileuszowa edycja Ostróda Reggae Festival. Bawimy się od 23 do 26 lipca i uwaga, ostatni dzień jest piękny, bo pierwszy raz w historii ORF zagra charytatywnie. Jeśli chcecie przyjść na festiwal, do tej pory nie byliście, ale chcecie sprawdzić, jak to jest, no to niedziela jest wasza. Wystarczy mieć dwie dychy, wrzucić je do puszki, a cały dochód trafi na rzecz Ostródzkiego Schroniska. Jak do tego podchodzicie?
3: Bardzo się cieszymy. Zresztą oprócz tego, że ten ostatni dzień i to wejście, te 20 zł, które będzie kosztował bilet, będzie przeznaczone na rzecz naszego schroniska, to oprócz tego będziemy mieli przez całe reggae pierwszy raz w ogóle też swoje stoisko będzie miało schronisko. Będziemy promować adopcję i kastrację zwierząt. Będziemy promować nasze zwierzęta, będzie wystawa naszych zwierząt, będzie też słodki kącik, bo tyle mogliśmy wymyślić, żeby zachęcić do spotkania z nami i rozmowy. Będzie można też kupić nasze jakieś gadżety, także serdecznie zapraszamy na Ostródzkie Reggae w tym roku. W tym roku jeszcze bardziej i wyjątkowo bardzo.
1: Będzie bardzo wyjątkowo, ale dopytam, wasi mieszkańcy będą, czy raczej za głośno?
3: Nie. Ja w ogóle jestem przeciwniczką zabierania zwierząt na festiwale, więc na pewno będą zdjęcia naszych zwierząt, będzie wystawa, my i będą wolontariusze, ci, którzy znają najbardziej te zwierzęta, którzy będą mogą opowiedzieć najwięcej o schronisku, natomiast zwierzęta zostaną na swoim miejscu w schronisku pod opieką.
1: Liczymy, że właśnie po tym wydarzeniu zwierzęta pójdą do nowych domów. Aniu, ale macie sprecyzowany cel? Ile by tych pieniędzy nie było, to macie gdzieś tam w głowie, na co chcecie je wydać?
3: Tak, mamy. Zbieramy cały czas na kontener na żywność. Dużo nam pomógł Sokół Ostróda. Organizowane zbiórki na tych meczach, o tak. Klub wspomógł, za co bardzo jestem wdzięczna. I zbieramy na kontener na żywność, bo chcemy mieć takie zabezpieczoną przed gryzoniami. Teraz jest sezon letni, więc jeszcze nie mamy tego problemu, ale obawiam się, że tak może być.
1: Czyli powiedzmy specjalne takie pomieszczenie, kontener do przechowywania.
3: Tak, kontener, chłodnia, izoterma.
1: Czyli sucho, chłodno,
3: i
1: bezpiecznie,
3: szczelnie, tak.
1: Szczelnie. Czyli rozumiem, że tak, jak gromadzicie jakieś zapasy, no to one będą bezpieczne.
3: Tak.
1: Aniu, ale przejdźmy teraz też do Sławka, kociego dewelopera, bo swojego czasu założyliście zbiórkę. Powiem, że ja was też na to namawiałem. Jak ona wyszła? Czy udało się zebrać pieniądze? No i czy Sławek dłubie w swoim warsztacie budki?
3: Tak, Sławek cały czas jest zaangażowany w pomoc kotom, w budowę swoich budek. Był program wyemitowany w Telewizji Polskiej o Sławku, reportaż. I po tym reportażu mieliśmy mnóstwo telefonów z całej Polski i ludzie gdzieś tam z południa Polski chcieli, żebyśmy wysyłali im te budki. Natomiast założona zbiórka jest okej. Na początku zebraliśmy trochę pieniędzy, teraz ona stoi w miejscu. Brakuje nam jeszcze do zamknięcia jej. I co jakiś czas udostępniam, staram się tam wspomnieć o tym, jak ktoś potrzebuje pomocy i chce tą budkę, to zawsze namawiam, żeby te parę groszy jednak wpłacił na to. Zapotrzebowanie jest duże, natomiast ludzi, którzy chcą ją wesprzeć, jest już mniej.
1: Także podpromujemy ją jeszcze w internecie. Jeśli jesteście ciekawi, to wejdźcie między innymi na profil facebookowy Ostródzkiego Schroniska. Tam odnajdziecie link do tej zbiórki. Aniu, no właśnie, bo może pora nie ta, bo lato. Koty kochają się wygrzewać na słońcu, o czym dziś powiedzieliśmy. Może dlatego gdzieś tam nie myślimy o tym, co z tymi zwierzakami jesienią i zimą się
3: może
1: stanie.
3: Może tak, ale potem jesień, zima i ta wiosna, nie dość, że kapryśna, to jeszcze bardzo długa jest i koty potrzebują schronienia. Ja nawet karmię, mamy taką budkę postawioną z tyłu za osiedlem na dywizji, tam gdzie mieszkam. I widzę, że tych kotów koło budki jest coraz więcej. Także oprócz tego, że potrzebują budki, to bardzo ludzi namawiam do tego, żeby zaangażować się też pomoc w kastracji zwierząt, żeby było ich mniej, żeby tej potrzeby pomagania też było trochę mniej.
1: Aniu, no właśnie, jeszcze chwilę zatrzymajmy się i porozmawiajmy o kastracji i sterylizacji. Pomału do przodu, tak możemy to skwitować, że nie zadzieje się chyba żadna rewolucja, że nagle ktoś wyda w Ostródzie, w ogóle w Polsce miliony złotych na kastrację i sterylizację, że to się nie zadzieje z dnia na dzień, a do tej pory odwalają robotę społecznicy.
3: Tak, no na problem na pewno trzeba spojrzeć szerzej. Ja dużo o tym mówię. Kastracja jest bardzo potrzebna, wtedy będzie mniej tych zwierząt, mniej wydanych pieniędzy z portfela podatnika, bo mniej potrzebnych pieniędzy chociażby nawet na utrzymanie schronisk. Mniej będzie się mówiło o tym, że zwierzęta gdzieś tam są, potrzebują pomocy, czy te zwierzęta powypadkowe, czy dużo jest teraz takich zgłoszeń o kotach tych gdzieś potrąconych, dużo kotów nowych się rodzi, czy na działkach, czy w ogóle tych kotów wolnożyjących rozmnaża się bardzo dużo. One chorują, one sobie same nie poradzą, bo też taki jest mit wśród społeczeństwa, że kot to sobie poradzi. To jest nieprawda. Kot sobie nie poradzi, kot nie ma dostępu, nie ma jak sobie poradzić tak naprawdę, bo sam sobie nie wyszuka jedzenia. Mamy dużo zgłoszeń do kotów takich właśnie zagłodzonych i potrąconych i dlatego ta kastracja jest potrzebna, bo zwierząt musi się rodzić mniej.
1: Ale to teraz jeszcze zapytam o te zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt. Wy często jeździcie na takie interwencje, jak wspomniałaś. Ile na takich interwencjach spotykacie osób, które doprowadziły do zdarzenia z tym zwierzęciem? Czy kierowcy się zatrzymują, czy po prostu sobie jadą, a zgłoszenie jest od świadka, który znalazł umierające zwierzę?
3: Nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać sprawcy wypadku. Na szosie Elbląskiej, ale to mój kolega ze schroniska pojechał, to faktycznie był potrącony pies i tam był też sprawca wypadku, któremu ten pies wybiegł tam na drogę, no bo człowiek, który miał po prostu rozbite auto. Ale tak, jeżeli chodzi o koty, to najczęściej są ludzie, którzy już po kilku godzinach widzą tego zwierzaka i dają znać, albo po czasie dopiero, także, że on jest potrącony i raczej nie czekają,
1: czyli
3: nie dzwonią po pomoc.
1: Możemy to skwitować tak, że gdyby powiedzmy ta świadomość też była większa kierowców, jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, to też przeżywalność tych zwierząt po takich zdarzeniach mogłaby być większa.
3: Mogłaby być, ale najlepiej też by było, gdyby zwierzęta były po prostu bardziej pilnowane przez swoich właścicieli. A tych kotów, które są potrącane wolno żyjących, rodziło się mniej i tutaj byłoby się zamknęło wszystko.
1: Także odpowiedzialność ciąży zawsze na dwóch stronach. Przypominam wam, że zbliżają się bardzo, bardzo upalne dni. Rada, nie wychodźcie ze swoimi pupilami w ciągu dnia. Spacer planujcie albo wczesnym rankiem, albo bardzo późno, kiedy asfalt, a także chodniki nie będą na tyle nagrzane. Trwa nadal zbiórka na rzecz ostruckich budek. Sławek Koci, deweloper z naszego miasta, chce tworzyć, a my możemy go wspomóc finansowo w tym. No i ostatnia, najbardziej radosna informacja tego roku jest taka, że Ostruda Reggae Festival gra z ostruckim schroniskiem. Za dwie dychy wrzutka wchodzicie na niedzielną część festiwalu, a cały zebrany wówczas dochód zostanie przeznaczony na rzecz miejskiego azylu. Zachęcam was do wspierania ostruckiego schroniska, a także do stawiania się na wolontariat.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo o sporcie i to jednej dyscyplinie sportu, jaką jest tenis stołowy. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Tomasz Krzyszewski, prezes Ostrudzianki Ostruda. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Awans do Lotto Superligi wywalczony. Nie chcę powiedzieć, że w bólach, bo chłopaki dokonali rzeczy sportowo bardzo dobrej i bardzo ważnej. Jak prezes podchodzi do tego sportowo, finansowo, bo to jest jednak klub. Wy odpowiadacie majątkiem, a wiadomo, że Lotto Superliga to jest bardzo brutalna klasa rozgrywkowa. Nie masz pieniędzy, no to cię nie stać na grę.
4: No tak, no to może najpierw mówiąc o tym, co w sporcie najpiękniejsze, czyli zwycięstwo i awans, więc ja bym przede wszystkim podkreślił, że w bólach, dlatego, że ta liga była naprawdę bardzo wyrównana i gdyby ktoś prześledził wyniki meczów, to my wiele, wiele meczów wygraliśmy 6-4. Tak, więc to pokazuje, że to nie było łatwe. Jest to z pewnością sukces naszych zawodników, jak również trenera prowadzącego drużynę Tomka Sposoba. I myślę, że też wierzyliśmy w to, że będziemy w czołówce, ale że awansujemy. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że również w barażach zagramy tak skutecznie. I tego gratuluję zawodnikom. W poprzednich latach borykaliśmy się z pewnymi trudnościami zdrowotnymi, czy kiedyś Michał Małachowski, później Kuba Kwapiś, teraz też Łukasz Sokołowski, a mimo to wszystko potrafili, że tak powiem, grać na tyle skutecznie i zapomnieć w tych trudnych momentach również o bólu, bo w sporcie na wysokim poziomie czasami gra się z bólem, tak? Więc gratuluję całej drużynie, gratuluję trenerowi i też cieszę się, że jest to sukces całego naszego tak naprawdę środowiska, całej społeczności wokół klubu, no jak i myślę, że wszystkich nas tutaj, miasta, regionu, także to jest ta dobra strona, natomiast też no niesie to zawsze za sobą pewne konsekwencje i te niektóre konsekwencje są dla nas bardzo trudne, tak? Ja, tak jak niektórzy bliżej się temu przyglądali, wiedzieli, że ja mówię głośno o tym, że ja nie chcę, żebyśmy my awansowali, dlatego, że nas na to po prostu nie stać, tak? Lotto Superliga to są zawodowe rozgrywki, w których startują bardzo bogate kluby. W tych drużynach grają reprezentanci wielu krajów. W dzisiejszych czasach system rozgrywek jest tak rozbudowany, że ci zawodnicy tak naprawdę reprezentują, grają nie tylko dla tego klubu. Oni mogą reprezentować barwy klubu w Polsce, również w innych ligach europejskich. Poza tym, w związku z tym, że powiedziałem, że są reprezentantami kraju, grają w wielu, wielu 30-50 turniejach w ciągu roku po świecie, gdzie reprezentują swój kraj. Więc finalnie to wygląda tak, że oni przylatują dzień przed meczem, grają mecz i dzień po meczu wylatują. Taka formuła, poza tym, że nas trochę nie stać, ona mi niespecjalnie się podoba. Tak, dla mnie, tak jak wyglądało to kiedyś, że mielibyśmy zawodników, którzy u nas chociaż okresowo mieszkaliby i trenowali tutaj, byli wzorcem dla młodszych zawodników i reprezentowali barwy naszego klubu, identyfikowali się z naszym środowiskiem, miastem, regionem, to wtedy może tak, ale w takiej formule, gdzie ludzie tylko przylatują na mecz, my im za to płacimy duże pieniądze, bilety lotnicze dzisiaj też nie są tanie, to coś takiego niespecjalnie mi się też podoba, bym powiedział. Ja jestem nastawiony bardziej na to, nie żeby płacić ludziom, którzy przylecą i nam pokażą, jak się gra w tenis stołowy na wysokim poziomie. Ja byłbym bardziej za tym, żebyśmy my wychowali kiedyś swoich zawodników, którzy będą grali na takim bardzo wysokim poziomie. Myślę, że mamy do tego kompetencje, myślę, że się znamy na tym i myślę, że w tym kierunku zmierzamy. Ja powiem szczerze, dla mnie, ja sam wiem, jak się gra w tenis stołowy na wysokim poziomie. Ja kiedyś sam grałem i moim marzeniem jest to, żeby wychować kiedyś w Ostródzie zawodników lepszych niż ja.
1: No dobra, ale to pewnie słuchacze tak, którzy nie potrafią przeczytać między wierszami, to Tomasz Krzeszewski przed chwilą powiedział, że Lotto Superliga jest do bani i do zmiany.
4: Nie, to są rozgrywki, które są tak naprawdę show, tak? I jeżeli kogoś na to stać, a są dużo większe, że tak powiem, miasta, niektóre, które są w stanie, mają budżety dużo wyższe na sport, tak? I są w stanie tak naprawdę pomóc tym klubom i te kluby potrzebują milionowych budżetów, tak? I tak jest w kilku dyscyplinach sportu i też coraz częściej są to drużyny z dużych miast. Natomiast no też u nas chyba nie jest możliwe to, żebyśmy my mieli nie wiadomo jaki budżet na to, żeby, że tak powiem, uczestniczyć w takich rozgrywkach. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, my jako klub stawiamy sobie dużo wyższe cele niż udział w rozgrywkach Lotto Superligi. Tak jak powiedziałem przed chwilą, marzę o tym, żebyśmy wychowali zawodników, którzy będą osiągali lepsze sukcesy niż na przykład ja, a ja na swoim koncie mam kilka medali Mistrzostw Europy.
1: No to teraz do składu na sezon Lotto Superligi. Kuba Kwapiś, Łukasz Sokołowski, Jacek Mitas, no i powrót Michała Małachowskiego. Na to nas stać i to są solidne podstawy?
4: Ja nie wiem jeszcze, czy na to nas stać. Ja nie wiem, dlatego że tak naprawdę to my najpierw, to niestety tak wszystko działa, że my najpierw jesteśmy zobowiązani podpisać kontrakty z zawodnikami i my podpisaliśmy kontrakty z zawodnikami na pierwszą ligę, tak, już jakieś 4 miesiące temu, bo tak to działa. Czyli my w tenisie stołowym bierzemy na siebie odpowiedzialność dużo wcześniej, niż wiemy, czym później będziemy dysponowali. Tak to działa. W związku z tym też, żeby móc działać w sposób bardzo stabilny, potrzeba mieć tak naprawdę bardzo silne zaplecze finansowe, żeby móc podejmować trudne decyzje, żeby mieć skład w Lotto Superlidze, który ma szansę walczyć o utrzymanie, to trzeba mieć około 1 000 000 zł i te kontrakty trzeba podpisać z zawodnikami w styczniu, lutym. Tak, myślę, że w styczniu, lutym nie wiedzieliśmy o tym, że będziemy w stanie awansować, no i nie mieliśmy również tych pieniędzy, tak, dlatego my realizujemy swój plan, my realizujemy plan rozwoju klubu przez szkolenie, mamy grupę bardzo kompetentnych trenerów, mamy bardzo fajne dzieci, dobrze się rozwijające, w tym roku zdobyliśmy 5 medali Mistrzostw Polski, i to chcielibyśmy rozwijać, tak? Natomiast bardzo tak, że tak powiem, niespodziewanie awansowaliśmy do rozgrywek Lotto Superligi i teraz mamy problem, tak? Mamy problem finansowy, bo szukamy środków na to, żeby chociaż taki skład mógł grać, bo to nie chodzi tylko o opłacenie zawodników. Tu są pewne obowiązki finansowe, które trzeba zrealizować, żeby móc grać w tych rozgrywkach, tak? Na szczęście miasto zadeklarowało pewną pomoc. Jesteśmy jeszcze też przed kolejnymi rozmowami. Tu trzeba mieć po prostu też warunki do gry. Tu trzeba kupić podłogę, na której się rozgrywa mecze. Tu trzeba kupić udziały w spółce zawodowej, tak? Tu trzeba wnieść pewne opłaty marketingowe. Tu zgłoszenie drużyny kosztuje sporo więcej niż pierwszej lidze. Tu są koszty organizacji meczu na miejscu. Między innymi trzeba wykonać profesjonalne transmisje z każdego meczu, tak? Nie muszę chyba też mówić o tym, że koszty wyjazdów to jest zupełnie inny pomysł. Czy chociażby nawet jeżeli będziemy mieli już taką podłogę, to trzeba będzie ją przed każdym meczem rozłożyć. Ja, jak wielu z was wie, mam chore plecy. Tak?
1: No tak, tyle lat gry. Trenerze, ale przejdźmy teraz do tych dzieciaków, o których rozmawialiśmy. Budujecie konsekwentnie tenis stołowy od podstaw. I dzisiaj z dumą może trener powiedzieć, że Julia, Antoni Szarmachowie, Mikołaj Kęsik. To są dzieciaki, które za 10-15 lat staną w koszulce z orzełkiem na piersi. No, Julia już ma za sobą debiuty na Mistrzostwach Europy między innymi. To są dzieciaki, które tu zaczynały. I to będzie kiedyś mi przyjemnie powiedzieć na antenie albo napisać w prasie, że oni są stąd, tu zaczynali.
4: Oczywiście, że w to wierzę. Po to to robimy od paru lat, tak? Uczestniczę w życiu sportowym od 40 lat. Przechodziłem różne szczeble. Byłem zawodnikiem najpierw klubów, później byłem zawodnikiem kadry. Później byłem przez 15 lat trenerem reprezentacji seniorskiej Polski. Jestem dyrektorem sportowym. Można by powiedzieć, że mam pewne podstawy do tego, żeby mówić, że się na tym znam. Tak, więc chciałbym przekonać Państwa, że powiedzenie, że gdzieś się rodzą talenty, jest co najmniej niewłaściwe i nieprawdziwe. Talenty rodzą się wszędzie, w każdej części świata. Tylko kwestia tego, w jaki sposób je dalej prowadzimy, jakie warunki im stworzymy do tego, żeby mogli się rozwijać. To znaczy, czy mają obiekty, czy mają kompetentnych trenerów. W przypadku tenisa stołowego to jest jeszcze wiele innych czynników, takich właśnie jak sfera mentalna również, tak, takie zdrowie fizyczne, również no, silna grupa, tak naprawdę odpowiednio dostosowana do poziomu zawodników. I wtedy w każdej części świata można wychować mistrzów. Tak, to nie jest tak, że talenty rodzą się w Chinach. W tym kraju po prostu zbudowano najlepsze warunki do tego, żeby szkolić zawodników na poziom mistrzowski. Dlatego też to, co my próbujemy tworzyć, to szkolenie zawodników, abyśmy wychowali mistrza, tak? Potrzebne są, zaczęliśmy od pewnego poziomu, zaczęliśmy praktycznie od zera, tak? Mamy zawodowych trenerów, nasze dzieci trenują dwa razy dziennie, o czym może też Państwo nie wiedzą. U nas pierwszy trening jest o 7 rano i około 10 najbardziej ambitnych dzieci trenuje również rano, tak? Bo takie są wymogi naszej dyscypliny. Także to są warunki, które na razie pozwalają nam na skuteczne prowadzenie naszych zawodników w rywalizacji krajowej w tym wieku. Natomiast później będzie potrzeba jeszcze trochę innych rzeczy. Będzie potrzeba systemu ze szkołą, tak, silnej grupy szkoleniowej. Ale jak najbardziej ja jestem przekonany o tym, że to, co robimy, może doprowadzić do mistrzostwa sportowego i w ogóle trochę czasami dziwię się, że ludzie są gotowi tak naprawdę zawsze tylko płacić za to, że ktoś przyjedzie, przyleci i pokaże nam, jak się coś robi, tak? Natomiast nie próbujemy zbyt często tworzyć warunków do tego, żeby nasi zawodnicy stali się mistrzami, jeździli po świecie i pokazywali tenis stołowy.
1: Ale byli tacy, którzy mówili, że to szaleństwo, że się nie opłaca, że lepiej stawiać na seniorów, zapłacić gigantyczne pieniądze, utrzymać się w Lotto Superlidze. Dzisiaj trochę tak z dumą patrzycie na te dzieciaki, którym nie to, że się powiodło, ale te talenty się odkryło.
4: Znaczy, u nas wybór był dużo łatwiejszy. My tych po prostu pieniędzy po prostu nigdy nie mieliśmy, żeby móc kupować zawodników i im płacić, tak? My mieliśmy pewne trudności, tak? I dlatego podjęcie takiego wyboru było łatwiejsze. Natomiast później tworzenie systemu również dla szkolenia dzieci

0: zawodników, więc myślę, że to jest w ogóle najwłaściwsza droga dla sportu. Ja pamiętam kiedyś zdanie jednego zawodnika jeszcze dawno, dawno temu, który grał w Polsce w rozgrywkach Superligi i zadał mi takie pytanie. Dlaczego wy płacicie nam, jak wy nie macie na siebie? Wy nie macie pieniędzy na tworzenie swoich normalnych struktur, na szkolenie, wy nie macie pieniędzy na trenerów. Jeżeli mamy pieniądze i będziemy mieli na ABC podstawy, trenerzy, szkolenie właściwe, to jeżeli będziemy mieli takich sponsorów, to dlaczego nie mielibyśmy wtedy budować XYZ, tak? Wtedy też silna grupa treningowa seniorska byłaby doskonałym wzorcem dla tych młodszych, tak? Natomiast uważam, że nie można mieć drużyny, nie mając klubu. Takie jest moje zdanie. Nie wszyscy się z tym mają prawo zgadzać, ale ja mam prawo mieć własne zdanie.
1: Ja na pewno będę od września na meczach Lotto Superligi. Do zobaczenia w hali przy ulicy Kościuszki 22A.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury, ja nazywam się Marek Apel. Mam dla was kilka tematów, ale rozpoczynamy od tego, według mnie, najważniejszego. Ze mną jest Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacz.
1: W sieci rozgorzała dyskusja, a mianowicie opublikowało się wideo, na którym strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mają wyjazd alarmowy. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie internauci, którzy zwrócili uwagę, że wyjazd dotyczy zwierzęcia. Czy strażacy powinni w tym wypadku używać sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych, bo to według niektórych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ale do początku, czy wy jako Straż Pożarna w ogóle macie jakieś procedury, że na przykład do zagrożenia związanego ze zdrowiem, życiem zwierzęcia nie musicie włączać sygnałów, a na przykład jeśli macie alarm o pożarze, wypadku, to takie sygnały musicie włączyć. Jak jest, panie Łukaszu?
3: My nie selekcjonujemy skali zdarzenia, do którego będziemy prowadzić interwencję i specyfika może przyjęcia zgłoszenia, a w związku z tym później wyjazdu alarmowego nieco się zmieniła od 2021 roku, kiedy to nasz numer alarmowy 998 został przekierowany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i wcześniej, przed 5 laty, to dyżurny stanowiska kierowania zbierał wywiad ratowniczy, no i poniekąd już podejmował decyzję, czy dane zgłoszenie jest w ogóle we właściwościach działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na ten moment zgłoszenia w zdecydowanej większości są przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego i informowane są służby, czy wiodące, czy współpracujące, pomocnicze o danym zdarzeniu i dzieje się to wtedy po przyjęciu zgłoszenia równolegle. Przez to dyżurny stanowiska kierowania nie podejmuje de facto oceny i decyzji, tylko ma zadysponować jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które jest nagłe i wymaga naszej niezwłocznej interwencji. A dopiero na miejscu kierujący działaniem ratowniczym ocenia, czy to jest w naszych właściwościach, kompetencjach i w naszym zakresie działań. Mogą się zdarzać takie sytuacje, że wyjeżdżamy alarmowo do zdarzenia, gdzie finalnie nie podejmujemy działań ratowniczych. Mogą to być również alarmy z instalacji wykrywania, czyli w określonych obiektach, które posiadają systemy sygnalizacji pożaru i czujki transmitują za pomocą tego systemu alarmy do nas. Tam finalnie również może się okazać, że nie mamy do czynienia z pożarem, ale wyjeżdżamy tak jak do pożaru.
1: Czyli są określone procedury. Was wzywa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dostajecie tak zwaną formatkę i w sumie to nie macie nic do gadania. Musicie wyjechać, bo takie jest to zgłoszenie.
3: Nasza polityka w Komendzie Powiatowej, ale chyba też we wszystkich komendach województwa warmińsko-mazurskiego jest taka, że dyżurny nie przeprowadza analizy co do tego, czy mamy podejmować tam działania, tylko dysponuje adekwatne siły i środki, a to dopiero pierwszy kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia przeprowadza rozpoznanie i ocenia, czy to jest w naszych

0: właściwościach.
1: Ale te sygnały dźwiękowe i świetlne, bo teraz na nich się trochę skupmy, one są wymagane zawsze?
0: Tak, za każdym razem, kiedy przyjmujemy informację o zagrożeniu, to traktujemy to jako wyjazd w celu podjęcia działań ratowniczych, a więc w celu niezwłocznej likwidacji zagrożenia. I w związku z tym jedziemy jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
1: Czy wy się na przykład czymś różnicie od zespołów ratownictwa medycznego? Bo ja tak zaobserwowałem, że na przykład karetka w momencie dojazdu, powiedzmy, pod Ostrucki Szpital, ona już na przykład wyłącza te sygnały dźwiękowe i świetlne, żeby też no, mieszkańców, którzy mieszkają wokół, nie, że tak powiem, nie nagradzać dość często tymi sygnałami. A jak jest u was? Wy możecie, nie wiem, bliżej dojazdu, wyjazdu, czy miejsca zgłoszenia to wyłączyć, czy na przykład od momentu wyjazdu z jednostki do momentu dojechania na miejsce zdarzenia te sygnały dźwiękowe i świetlne muszą być użyte przez was?
0: W czasie poruszania się po drogach publicznych, w czasie wyjazdu alarmowego, jazdy alarmowej, pojazdy wysyłają jednocześnie sygnały świetlne, błyskowe i dźwiękowe i po dojeździe na miejsce zdarzenia wyłączamy sygnał dźwiękowy. Więc to jest tak zero-jedynkowo w naszym przypadku.
1: Jasne. Panie Łukaszu, a czy są jakieś inne rodzaje wyjazdów, podczas których wy nie musicie używać sygnałów?
0: Prowadzimy rozpoznanie operacyjne obiektów, ćwiczenia, które odbywają się poza jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, różnego rodzaju inne wyjazdy gospodarcze, bądź czynności pomocowe, które nie mają charakteru nagłego, niezwłocznego i nie są realizowane w trybie pilnym, tylko wyjeżdżamy gdzieś, być może również do pomocy innym służbom, bądź w ramach jakichś tam zdarzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, ale jest to zaplanowane, więc nie ma potrzeby wtedy, żebyśmy mieli być uprzywilejowani w ruchu drogowym.
1: Okej, no to przejdźmy teraz do tego, co internauci pisali, może nie jeden do jednego, ale mniej więcej. Kierowcy zgłaszali uwagę na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozumiem, że wy użyliście w tamtym też konkretnym przypadku na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jest okej, procedury były zachowane, ale czy kierowcy się dobrze zachowali w takim razie? Jak mają się zachować kierowcy? Może takie krótkie przypomnienie z teorii nauki jazdy podczas wyrabiania sobie godzin na kursie prawa jazdy, ale też i podczas zdawania egzaminu państwowego. Jak mają się zachować kierowcy?
0: To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, nie były moje własne interpretacje, tylko zapisy z prawa o ruchu drogowym i również w prawie o ruchu drogowym jest mowa o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Także my apelujemy, żeby samochody zgodnie z kierunkiem jazdy skierowały się możliwie jak najbardziej ku prawej stronie, tak żeby pojazdy uprzywilejowane mogły wtedy środkiem ich wyminąć, ale też ważne jest, żeby nie zachowywać się irracjonalnie, coś co mogłoby być nieprzewidziane dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Także na przykład nie zatrzymywać się nagle, kiedy jedziemy 50 km na godzinę w mieście, a na przykład znając to, jak zorganizowana jest ostruda, wiemy, że za 50-100-150 metrów będzie może zatoczka z przystankiem autobusowym i zjechać wtedy w tamto miejsce nieco dalej, może nie od razu, i to nam zdecydowanie ułatwi. Także nagłe zatrzymywanie się po tym, jak ktoś zorientuje się, że jedzie pojazd uprzywilejowany, to nam nie ułatwia.
1: Panie Łukaszu, dobrze, ale przejdźmy też do ważnego aspektu, bo tu mówimy o takim ruchu sensu stricte miejskim, czyli nie zatrzymujemy się nagle, ewentualnie zjeżdżamy gdzieś w zatokę autobusową, tudzież w zjazd, nawet w posesję potem możemy wrócić do normalnego ruchu, jeśli straż, karetka czy policja przejedzie, ale co zrobić bo to kolejny aspekt, o którym chciałem z panem porozmawiać. Co zrobić w przypadku, kiedy na przykład stajemy na drodze ekspresowej S7, jest wypadek. Porozmawiajmy o korytarzach życia. To jest od pewnego czasu też wymóg, żeby tworzyć korytarze życia. Pan się spotkał z tym, że kierowcy potrafią to robić. Jak stworzyć korytarz życia na ekspresowej siódemce?
0: Zdecydowanie od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku może jakichś większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej, wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych bądź innych zagrożeń, na przykład pożarów. Podanie środka gaśniczego czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji. Ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych, ale też po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego, to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej. Także to jest dla nas bardzo istotne.
1: Ale to możemy powiedzieć tak, że do pewnego czasu, gdy te korytarze życia nie były tak promowane, ale też i wymagane, trudniej było dojechać na miejsce zdarzenia? Zdarzały się takie sytuacje, że musieliście czekać, aż kierowcy jakoś tam utworzą w ogóle jakąkolwiek drogę na przejazd wozu strażackiego?
0: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych. A teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, choć może nawet do tego nie, choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia.
1: Korytarz życia na jezdni, która ma dwa pasy ruchu. Samochody, wiadomo, rozjeżdżają się. Samochód na prawym pasie zjeżdża maksymalnie do prawej strony. Samochód na lewym pasie zjeżdża maksymalnie do lewej strony. W przypadku dróg trzypasmowych samochody z prawej strony, dwa skrajne z prawej, zjeżdżają do prawej, natomiast z lewej, maksymalnie wysunięty na lewą stronę, pojazd zjeżdża do lewej strony. No i w przypadku też już dróg o większej liczbie pasów ruchu jest podobnie, to znaczy wy jedziecie przy tym pojeździe, który jest maksymalnie przy lewej krawędzi, lewym pasie.
0: Tak, ten samochód, który jest na lewym pasie, zjeżdża do lewej strony, a wszystkie pozostałe możliwie jak najbardziej do prawej.
1: Panie Łukaszu, ale mamy też przypadki naganne. Widziałem ostatnio wideo w internecie, co prawda z jakiegoś innego rejonu Polski, gdzie kierowcy wykorzystują ten korytarz życia do zawracania, albo co naganne już kompletnie, do jazdy w ogóle, do cofania tym korytarzem życia, do wycofywania się z tego rejonu zdarzenia drogowego. To są naganne sytuacje, które zagrażają całej akcji ratowniczej, ale mogą też doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego.
0: Zgadza się, mogą doprowadzić do innej sytuacji, która albo spowoduje kolizję, wypadek, ale przede wszystkim uniemożliwi dotarcie służbom na miejsce zdarzenia, albo zaangażuje ich w inne miejsce.
1: Macie takie sytuacje, gdzie musicie gapiów odganiać na wypadkach, na zdarzeniach, pożarach? Może też taki apel do słuchaczy. Nie jesteście dziennikarzami, to znaczy nie musicie relacjonować na żywo i fotografować pracy ratowników medycznych, policjantów i strażaków. Macie takie sytuacje?
0: Praktycznie za każdym razem. Tutaj rola kierującego działaniem ratowniczym, ale także służb współpracujących, żeby umożliwić prowadzenie działań ratowniczych, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i również tych osób postronnych, ale też pewnego komfortu prowadzenia tych działań ratowniczych, żeby nie było dodatkowych działań stresogennych związanych dla ratowników w związku z tym, że są nagrywani z każdej strony. My oczywiście jesteśmy organem administracji publicznej i nasze działania są transparentne. Można nagrywać funkcjonariuszy podczas prowadzenia przez nich czynności służbowych. Natomiast no, są sytuacje jak ratowanie życia, zdrowia, kiedy wszelkie drobne rzeczy, które pomogą nam prowadzić te działania ratownicze, no to będą wskazane.
1: Kochani, pamiętajcie, jeśli usłyszycie, że jedzie pojazd uprzywilejowany, broń Boże, nie stawajcie dęba samochodem, zjedźcie na najbliższą zatokę. Pamiętajcie też, i to wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, że policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego korzystają zgodnie z prawem z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zrozumienie to chyba lekcja z dzisiejszej rozmowy, tak, żebyśmy no, mieli pomoc, bo to, że strażacy jadą nawet do zagrożenia życia, zdrowia zwierzęcia, no to nic nadzwyczajnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: AFC po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną Krzysztof Filiczkowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
2: Cześć.
1: O, wypoczęty, po czasach.
2: Oczywiście, nadmorskie powietrze służy.
1: 3 dni padało, 4 dni upału.
2: Nie, 4 dni padało, 3 dni upał.
1: A, no, czyli niewielka różnica, ale Krzysztof wypoczęty. Będziemy rozmawiać o sporcie, bo na finiszu są rozgrywki Ligi Orlikowej. Do dogrania została jedna kolejka. Krzysztof, na czele Laga Bonito, FC Kumple, Promil Lubajny to pierwsza trójka. Tabelę zamyka Hemma Nieruchomości, ekipa z Rywu, FC Mario. No właśnie, jedna kolejka do dogrania, puchary, medale do rozdania, ale ja przed tygodniem rozmawiałem z dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Martyną Lewandowską-Oliwą. Ona wspomniała, że niech zawodnicy już pomału kompletują składy na jesień, bo wraca halówka, także Liga Orlikowa i potem można z chłopakami się umawiać już na jesień.
2: Tak, można pograć w Lidze Orlikowej i śledzić wieczorami, nocami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, także dla sympatyków piłki, dla piłkarzy to jest bardzo fajny okres.
1: Tak, tak, bardzo fajny okres. Niech dograją, natomiast jeszcze najlepsi strzelcy Sebastian Puszkar, Maciej Korgul, Paweł Kostrzewa. No właśnie, tutaj jeszcze nie można wyrokować, bo to może się zmienić, jak i sama liga, bo różnice pomiędzy tymi zespołami są niewielkie. Krzysztof, Liga Orlikowa, choć jeszcze nie zakończona, ale na sukces możemy zapisać?
2: Myślę, że tak, bo nieraz ktoś mówi, no Krzysiek, słuchaj, 20 drużyn było w lidze halowej piłki nożnej, w 2 ligach musieliśmy ją podzielić, pamiętamy. Mówię, okres zimowy, gdzie drużyny, które grają w ligach pod egidą PZPN-u, czy to będzie okręgówka, klasa, B-klasa, oni mają teraz tak, nie są to zawodowcy, ludzie pracujący z różnych miejscowości, więc te składy w orlikowej lidze pomieszały się. Ja uważam, że te 9 drużyn to jest dobry wynik i trzeba to kontynuować. To jest taka bardziej rozrywka, może źle powiem. To jest taki okres właśnie już prawie wakacyjny i dobrze, że kończymy tą ligę, zakończymy ją 3 lipca. Część zawodników na pewno będzie urlopować, część w gronie rodzinnym sobie wyjedzie, wypocznie i ładuje akumulatory przed jesienią.
1: Przed nami wakacje. Pamiętajcie, wypoczynek na ostruckich plażach jest bezpieczny, natomiast od 27 czerwca aż do końca wakacji będą dyżurować ratownicy na 2 ostruckich plażach. No, przypomnę, choć ostrudzianie wiedzą, jedna nad jeziorem Drwęckim, ulica Turystyczna, druga nad jeziorem Sajmino w Kajkowie. Krzysztof, pamiętajmy, słuchajmy się ratowników, żeby ten wypoczynek na plażach był bezpieczny. Nic tylko poleżeć na plaży.
2: Prawda jest taka, że no, chciałbym przypomnieć, bo nieraz chodzę z wnukiem na plażę, czy to będą rodzice, czy dziadkowie, no niepełnoletnie osoby, no to muszą być, mówimy o ratownikach, oni też nie są w stanie wszystkiego dopilnować. Oczywiście są do tego zobligowani, mają uprawnienia, mają baczenie każdy na swoje, prawda, tam 50 metrów, lustra wody i tak dalej, ale no ruszają plaże już w najbliższą sobotę, będą ratownicy, ale pamiętajmy, że te dzieci są pod czyjąś opieką i no uczulam tutaj właśnie rodziców, dziadków, czy to będzie rodzeństwo starsze, żeby naprawdę pilnować. Ja sam wiem, że to jest czasami moment i nie widzę, gdzie jest wnuk, a gdzieś tam zanurkował, tak? Ale dobrze, że są ci ratownicy, są do końca wakacji, więc serdecznie zapraszam na nasze plaże, one na pewno będą strzeżone w jak najlepszy sposób, ale też miejmy baczenie na swoich podopiecznych, że tak powiem, małoletnich.
1: Także pamiętajmy, że dziecko na plaży ma opiekuna, ratownik nie zastępuje nam osoby, która sprawuje opiekę nad małoletnim. To jest bardzo, bardzo ważne przypomnienie. Ale teraz o planowanych imprezach, turniejach w okresie wakacyjnym, które będzie organizowało Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Krzysztof, Marko siatkowy turniej. 10 lipca ogólnopolski nocny turniej piłki siatkowej, plaża nad jeziorem Sajmino w Ostródzie. Słyszałem, że tam miejsc ubywa już i to w zastraszającym tempie.
2: No bardzo się cieszę. Zaczynaliśmy w 2003 roku wspólnie z Gazetą Ostródzką i muszę to wspomnieć koniecznie, bo to takim pomysłodawcą był Marek Giniewicz. Na pewno dobrze znasz pana Marka.
1: Zgadza się.
2: Nie tylko ty. Wszyscy znamy i pozdrawiamy. I chciałem powiedzieć, że bywało tak, że czasami były jakieś rok czy dwa przerwy z różnych względów, ale ten turniej już od kilku ładnych lat OSIR kontynuuje. I kiedyś był rozgrywany na 16 par, później tych par coraz więcej chętnych było, więc mamy limit 24 par. Już mamy 15 par zgłoszonych. Do 7 lipca można się zgłaszać wyłącznie drogą mailową na naszą pocztę organizatorzy@ocsir.pl, więc zachęcam tych, którzy się jeszcze nie zapisali, żeby się zapisali. Na pewno będą fajne nagrody, świetna atmosfera. W nocy, no ten turniej jest zupełnie inny niż turnieje rozgrywane w dzień. To
1: ja wiem.
2: Nie ulega wątpliwości.
1: Krzysztof, 23 lata tradycji, z tego co powiedziałeś, ale większość, tak jak wyczytałem, ale też i pamiętam, bo 23 lata temu nie było mnie w Ostródzie, większość z tych edycji, które ja pamiętam, to jednak w deszczu. Albo się kończyła, albo zaczynała, opady deszczu były.
2: Bywało tak, że kilka lat temu przekładaliśmy o tydzień i okazuje się, że prognozy wskazywały, że będzie świetnie i to w bardzo dobrej obsadzie. Pamiętam turniej w świetnej obsadzie i pamiętam właśnie, że pytam zawodników, co robimy. Oni mieli z różnych portali, stron, prognozy. No i było wyraźnie, od 20 do 22 będzie lało. Grali w ten deszcz. Podziwiałem ich i o 22 tak jakby zmienił się zupełnie klimat. Od 22 powiedzmy do 2-3 graliśmy już później oczywiście o miejsca główne, tak? O tą trójkę najważniejszą. I muszę powiedzieć, że bywało tak rzeczywiście, że nieraz lało. Nie wiem, jak będzie w tym roku. Mam nadzieję, że nie będziemy przekładać, że wszystko się odbędzie, ale musimy być na to przygotowani. W takiej ekstremalnej sytuacji, że będziemy wiedzieli dzień wcześniej, czy nawet w dniu turnieju mamy do wszystkich telefony, maile, wtedy przekładamy. Mam nadzieję, że tego nie będzie i serdecznie zapraszam do udziału, ale też i kibiców, bo naprawdę atmosfera na tym turnieju jest niepowtarzalna.
1: Natomiast 11 lipca Memoriał Ostródzkich Trenerów, kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy 3 Maja. Krzysztof, to jest powrót czy nowa impreza? Jak
2: to jest,
1: my to mamy
2: powrót,
1: traktować?
2: Bo to jest powrót do uczczenia pamięci tych, którzy już odeszli, trenerów, ale myślę, że też i tak się nazywa do dzisiaj zresztą działaczy, ludzi związanych z Sokołem. Andrzej Sosiński, Benedykt Litkę, to pan Puchalski, Marian, to no tych trenerów, świetnie zaangażowany bardzo kierownik, Ryszard Truciński, który jeszcze u nas w Osirze pracował, wspaniale dbał o murawy naszych boisk. Muszę powiedzieć, że warto to organizować. Na pewno będą wspomnienia. Często przylatują z zagranicy wielu tych byłych zawodników. Jest w przeróżnych krajach, tak? Jest na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii, w Niemczech. I takie spotkanie to jest ta wspomnienia, jak graliśmy kiedyś, tak? Integracja i różnych roczników, bo to już tych roczników przybyło trochę.
1: Zgadza się. Także zapraszamy was na kompleks sportowo-rekreacyjny 11 lipca. Krzysztof, ale teraz przejdźmy do tego, że fani koszykówki też będą mieli co robić. Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Kościuszki 24 lipca planujecie turniej koszykówki 3x3. Ja tylko przypomnę, że to jest dyscyplina olimpijska, także robi się poważnie. Młodzi zawodnicy głównie interesują się tą dyscypliną?
2: Powiem tak, często są to już nie zupełnie młodzi, są drużyny też i młode. Mile widziani są zawodnicy spoza Ostródy. Nasi panowie, ostatnio nawet w Morągu przed Mistrzostwami Świata, nawet był tam nasza gwiazda, no reprezentant Zamojski jako ten gwiazda turnieju wręczał nagrody w Morągu. nasi panowie jeżdżą na turnieje, które się odbywają w innych miastach, mają kontakty, więc my jako organizatorzy też zawsze ich prosimy. To ubarwia. Jeżeli przyjeżdża drużyna, czy to nawet będzie z Iławy, z Morąga, z Działdowa, koszykówka tam jest bardzo popularna, więc ten turniej raz w roku organizowany naprawdę wyzwala fajne emocje, a była też taka sytuacja, że 3 lata temu w trakcie turnieju była burza, deszcz i musieliśmy się przemieścić spod Orlika z przedszkola numer 1 do naszej hali, więc teraz organizujemy to piękne boisko koło szkoły numer 4 i dosłownie 10 metrów jesteśmy w hali. Jeżeli by lało, coś się działo, gramy w tak zwanej małej hali na Kościuszki, więc na pewno będzie świetna impreza.
1: Zgadza się, Krzysztof, ale porozmawiajmy teraz jeszcze o jednym nocnym turnieju, który planujecie. Nocny turniej piłki nożnej i plażowej 7 sierpnia. Z powrotem wracacie na plażę nad jeziorem Saimino. Ja przepraszam, ale nie lubię tej dyscypliny sportu. Jak ją widzę gdzieś w telewizji, to szybko przełączam. Jakoś dla mnie to...
2: Ale dlaczego?
1: Profanacja futbolu.
2: Nie, to proszę pooglądać...
1: Tam nie ma żadnej taktyki.
2: Ale proszę, Marku, pooglądać, czy to Mistrzostwa Świata, czy zespoły najlepsze na świecie, jak grają. No to jest takie połączenie trochę ekwilibrystyki, cyrku z piłką nożną. Ja wiem, że to nie jest może dla ciebie zupełnie inna odmiana, ale uważam, że dla zawodników to jest też taki przerywnik przed tym, co robią na co dzień na trawiastych boiskach. Oni przychodzą, traktujmy to jako fajną zabawę po prostu. Oby tylko nie doszło do kontuzji, a raczej na piachu, czy to na siatkówce, czy na nożnej. Tak. Ale w pewnym sensie cię rozumiem, że dziwi cię, że na piachu.
1: Jakoś nie mogę tego.
2: No, ale tam
1: zdobyć.
2: Można wykazać swoje techniczne umiejętności. Tak. Naprawdę jest to bardzo fajny turniej i już też taka tradycja coroczna. Zawodnicy z naszej halówki bardzo chętnie biorą udział w tym turnieju. Pytają zawsze, kiedy będzie ten nocny na plaży.
1: No to 7 sierpnia będzie nocny na plaży. 15 sierpnia z kolei w święto Wojska Polskiego turniej siatkówki plażowej. Taki sezon zamykacie też turniejem siatkówki plażowej mixtów i oldboyów 22 sierpnia. No to już taka końcówka wakacji.
2: Tak, i ten turniej cieszy się powodzeniem. Staramy się go zawsze w ten sposób dograć, żeby nie było w tym czasie turnieju, czy to w Iławie, czy w Morągu. Chodzi o mixty. Mhm. Naprawdę... Zdarza się co roku, że ktoś z oldboyów też gra z partnerką, więc są zawodnicy, którzy grają jednocześnie w tym samym dniu w dwóch turniejach. Rozkładamy 3 boiska do siatkówki plażowej i naprawdę już mam pytania o ten turniej, więc cieszę się. Będzie tak jak powiedziałeś, to takie zakończenie wakacji i mixty cieszą się dużym powodzeniem. Tak jak oldboye, spotykam tam wielu moich byłych znajomych, gdzie też grałem z nimi.
1: To teraz o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Komu kibicujesz?
2: Kibicuję to może teraz takie oldschoolowe, jak to mówią młodzi ludzie, bo ta drużyna od lat nie osiąga sukcesów. Ja Holandii kibicuję. Nie wydaje mi się, żeby oni byli faworytem, ale Holandii, a w drugim rzędzie Anglii, bo w 66. Mistrzostwo Świata i 60 lat czekają.
1: Ale nie masz takiego wrażenia, jak oglądam z kolei te europejskie zespoły, to one są zmęczone grą. Tu trzeba też przyznać, że sporo zawodników z Europy niedawno zakończyło sezony ligowe, a jednak powiedzmy zespoły z Afryki, gdzieś tam Pacyfik i tak dalej, wypoczęci, wybiegani. Naprawdę, zespoły, które były skazywane na porażkę, remisują, gdzieś tam strzelają bramki. Tak myślę, że chyba dobrze, że naszych nie ma.
2: Powiem brzydko, może to nie jest właściwe słowo, że nie zasłużyli. Nawet w tych barażach były szanse i teraz my zaczynamy się zastanawiać, czy lepiej
1: co by było, gdyby.
2: Co by było, gdyby, jak to Polacy, ale naprawdę poziom tego naszego futbolu, tej naszej reprezentacji naprawdę jest taki, że nie wiem, czy wątpię, że weszlibyśmy w ogóle z grupy.
1: Ale zobacz, jak fenomenalnie na przykład Japończycy grają na tym turnieju.
2: Niesamowici samuraje, jak oglądałem ich mecz na teraz ostatni. To nie jest tylko szybkość, ale to połączone z techniką, z maestrią taką, tam są naprawdę zawodnicy już z górnej półki.
1: Kogo pozdrawiamy przed wakacjami, bo musimy wam zdradzić, że to ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami.
2: No, ja już tak się zastanawiałem. Przede wszystkim życzę udanych wakacji uczennicom, uczniom i nauczycielom, z którymi współpracujemy jako Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
1: Tak, miejcie piękną opaleniznę. Widzimy się i słyszymy się we wrześniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
1: Tak jak słyszeliście, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Kanapa Kulturalna. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w redakcji jest Anna Głowińska, gospodyni Kanapy Kulturalnej. Cześć Aniu.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj będzie poważnie, choć będziemy rozmawiać z osobą, która ma niezwykły talent do ilustrowania świata. Tego najpiękniejszego, bo dziecięcego. Kto będzie dzisiaj gościem Kanapy Kulturalnej?
3: Dziś naszym gościem jest pan Daniel Włodarski.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Autor ilustracji książek dla dzieci, ale nie tylko. Pan Daniel zajmuje się wieloma pięknymi rzeczami. Robi naprawdę fantastyczne rzeczy. To nie jest tylko ilustracja książek dla dzieci, ale na niej się dziś właśnie skupimy. Pana Daniela poznałam w 2018 roku, kiedy miałam ogromną przyjemność zorganizować wystawę, która tak naprawdę miała być promocją książki. Książki, która była poświęcona ważnej osobie, bo Paderewskiemu. Była to książka pani Violetty Piaseckiej, Ignaś, opowieści patriotyczne. Spotkanie było tyle niezwykłe, że na spotkaniu nie było w ogóle autora tekstu, ale był drugi ważny autor, czyli autor ilustracji do tej właśnie książki. I to była pierwsza wystawa, przy której miałam okazję być i widziałam, jak ona powstawała. Natomiast kolejne nasze spotkanie miało miejsce w 2022 roku, gdy prace pana Daniela znalazły się na fantastycznej również wystawie Miasto Sztuki. To była kolejna edycja i tam właśnie już były też ilustrowane książki. Także to tak króciusieńko, od kiedy pan rysuje? Jak to się zaczęło?
4: Kiedy się zaczęło? No to zaczęło się już dawno temu, odkąd byłem małym i właściwie w sumie każdy z nas, gdy chodził do szkoły, gdy był dzieckiem, to poświęcał się właśnie rysowaniu. No tak się zaczęła moja przygoda od rysowania swoich postaci, od przerysowywania. W szkole dostałem pierwszy komputer, na którym uczyłem się rysować. To było troszeczkę inne niż kredki i farby. Łatwiej było coś cofnąć, nie trzeba było gumkować, można było po prostu cofnąć. No i pojawiły się takie pierwsze programy graficzne. Zawsze bardziej od rysowania pociągała mnie animacja, bo jednak te ruchome postacie są fajniejsze. Postanowiłem stworzyć swoje animacje, a później jak weszły takie już programy komputerowe, to zacząłem tworzyć swoje takie pierwsze gry na takich prostych programach. I później, no później wiadomo, przyszła później już dorosłość, odpowiedzialność, praca. Gdzieś te artystyczne wszystkie rzeczy poszły na bok i skupiłem się właśnie na pracy. Ale nadszedł taki czas, gdy miałem więcej czasu. Wróciłem do projektowania właśnie i programowania gier. To jest tak jakby też tworzenie światu, bo zarówno w ilustracjach tworzymy jakiś świat, tak samo w grach. To jest opowieść i to się wszystko łączy. To jest taki sam kreatywny właśnie świat. Gdy tworzyłem te ilustracje właśnie do gier, korzystałem z programów komputerowych, ale kolejno postanowiłem namalować akwarelą i właśnie metodą poklatkową stworzyć animację. Ta gra akurat wypaliła na tyle, że znalazł się wydawca właśnie do tej gry. Gdzieś na boku też postanowiłem, że skoro tak fajnie wychodzą te akwarele, te animacje właśnie i ilustrowanie tego świata akwarelami, to może spróbuję namalować coś innego i właśnie tak zacząłem tworzyć pierwsze takie ilustracje. Od razu też równolegle rysując właśnie na programie graficznym, który sobie zainstalowałem na telefonie i rysowałem właśnie rysikiem na telefonie. To było takie dosyć ciekawe, bo ten program miał fajne możliwości. Także zawsze gdzieś tam ta kreatywność mi towarzyszyła i zawsze gdzieś uciekałem właśnie do tego tworzenia tych innych światów, bo skoro mamy taką możliwość, to czemu z niej nie skorzystać?
3: I jak został pan ilustratorem książek dla dzieci? Która książka była pierwsza? zilustrowana i może wydana też.
4: Dosyć szybko zacząłem też wrzucać właśnie swoje prace w social media. Instagram wtedy raczkował, nie miałem Instagrama, miałem Facebooka i o dziwo sporo osób polubiało tam właśnie te moje ilustracje i tak zaczęli się do mnie zgłaszać pierwsi klienci, na początku prywatnie, a później właśnie były to wydawnictwa. Nie musiałem jakoś specjalnie długo czekać, nie wiem czemu, bo dziś jak patrzę na te ilustracje, to one nie były dobre. Niemniej właśnie znalazło się wydawnictwo, które chciało, żebym zilustrował książkę Ignaś, opowieści patriotyczne. Ona została wydana w 2018 roku na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A wcześniejsze książeczki, które zilustrowałem, 3 dla prywatnych osób, to ukazała się tylko jedna. Taki był właśnie początek. Także myślę, że po prostu ta odwaga, żeby wrzucać, dzielić się z innymi rzeczami, które robimy, to jest taka najważniejsza podstawa wszystkiego, żeby zostać gdzieś zauważonym i po prostu się nie wstydzić też tego, co tworzymy. Pomimo, że mi po czasie wydaje się, że to nie jest nic ciekawego i nawet to nie jest ładne, ale zawsze się znajdzie jakiś odbiorca, który uzna, że to jest okej i jemu na przykład wystarczy, nie?
3: Ma pan swoją ulubioną książkę, która została przez pana zilustrowana, książkę, która jest w jakiś szczególny sposób dla pana ważna?
4: Dużo mam takich książek. To są przeważnie te książki, nad którymi miałem możliwość popracować troszeczkę dłużej. Bardzo lubię ilustrować zwierzęta, no to chyba są książki właśnie o zwierzętach. Jest książka o nauce tabliczki mnożenia, którą ilustrowałem akwarelami. To jest seria książek Henry and Hannah, dwujęzyczna seria takich książeczek kartonowych, gdzie zilustrowałem już 6 części. Też ją właśnie bardzo lubię. Jakąś jedną ulubioną, no nie będę tutaj faworyzował. Dużo mam takich książek, które uważam, że są dla mnie najważniejsze. A właściwie no to chyba wszystkie, bo każda mi coś dała.
3: Dużo tych książek już pan miał okazję zilustrować? Dużo jest takich książek wydanych?
4: Jak rozmawialiśmy w 2018 roku pierwszy raz właśnie na wernisażu, to miałem opublikowane 3 książki, a 2 były w trakcie publikacji. Na tą chwilę już przestałem liczyć, ale ostatnio jak liczyłem, to było ich około 120.
3: No to już jest piękny dorobek.
4: No tak, już troszeczkę jest.
3: Wspomniał pan o zwierzętach. Co jeszcze pan lubi rysować? Co jest takim najwdzięczniejszym tematem?
4: No właśnie zwierzęta, bo one najlepiej oddają właśnie emocje i chyba ludzkie charaktery. Przez to też łatwo jest nam się utożsamiać właśnie z tymi zwierzętami. Jeżeli chodzi o dzieci, jedno może mieć dłuższe włosy, drugie może mieć krótsze włosy, jedno może mieć piegi, drugie nie, ale jeżeli pokażemy jakiegoś misia, to każdy może się z nim utożsamić, że jest tym misiem.
3: Jak pan przystępuje do pracy? Dostaje pan tekst i to jest tak, że od razu coś pana zainspiruje? Czy to jest tak, że ilustracja, która powstała, to już jest od razu ta taka jedna, ostateczna, czy powstaje wiele wersji ilustracji do tekstu, który pan otrzymał?
4: Gdy otrzymuję zazwyczaj tekst, to na początku określam, czy w ogóle chcę zilustrować tę książkę, bo żyjemy w takich czasach, że nie każdy tekst nadaje się do zilustrowania i pewnie też wydawnictwa mają z tym problem, gdy dostają taki natłok po prostu maili, w których jest mnóstwo różnych propozycji właśnie wydawniczych. Ja mam podobnie, dlatego wybieram tylko te teksty, które potrafię się po prostu z nimi utożsamić i wiem, że będą mi pasowały. Czasami sobie stawiam takie wyzwania, że ilustruję coś, co nie jest w mojej strefie komfortu, żeby po prostu podbić sobie trochę też skilla i swoje umiejętności, no i też, żeby się przełamać właśnie w jakimś temacie. Gdy otrzymuję tekst, to zazwyczaj dzielę go sam na strony. Lubię pracować właśnie z tekstem, bo wtedy mam wpływ na to, jak toczy się historia na kolejnych stronach, gdzie będzie jaka ilustracja i mniej więcej już planuję to sobie wszystko w głowie, tworząc właśnie taką makietę. Wtedy wychodzi, ile stron na przykład będzie miała książka, książka. Później kolejnym etapem, gdy już mam właśnie gotową makietę z tym tekstem wlanym na strony, jest zaplanowanie tego, co ma być narysowane. I tutaj znowu sobie obracam ten tekst, tak żeby on też atrakcyjnie wyglądał, nie tylko sama ilustracja. Zaczynam właśnie od takich szybkich szkiców, od takich szybkich pomysłów, które mam w głowie. W sumie to każdy może taki szybki szkic narysować. Później są dokładne szkice i kolorowanie. Kolorowanie chyba jest najłatwiejszym etapem, który mi przychodzi najłatwiej i przy kolorowaniu już sobie mogę posłuchać na przykład podcastów, a podczas wymyślania ilustracji i tworzenia szkiców muszę być skupiony znowu z kolei.
3: Czy jest pan też autorem picturebooków? One są w tej chwili coraz popularniejsze i rzeczywiście są też coraz piękniejsze.
4: Tak, ilustrowałem takie książki, z tym, że sam ich nie wymyślałem, zawsze pracując na tak jakby czyjeś zlecenie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł właśnie na tego picturebooka, to wtedy dorzucam tak jakby swoje ziarenko, a czasami garść, a czasami i cały worek nawet, jeżeli chodzi o te pomysły, bo co dwie głowy to nie jedna i ten pomysł jednak, jeżeli trafia do mnie, to potrafi się troszeczkę inaczej i lepiej rozwinąć.
3: Czy w dalszym ciągu jest tak, że łączy pan techniki, czy któraś dominuje?
4: Gdy się poznaliśmy, to akwarelami malowałem dla przyjemności, tak jakby dla siebie, a ilustracje do książek rysowałem na tablecie. Teraz na tą chwilę nadal tak jest, że większość tych książek jest rysowana na tablecie, z tego względu, że no, to jest szybsza technika, łatwiej nanieść jakieś poprawki, szybciej po prostu to wszystko idzie. Chociaż trafiają się czasami takie książki, które muszę zilustrować akwarelą. No, bardziej to lubię od ilustrowania na tablecie, bo po prostu czuć tą całą atmosferę, która otacza tą daną pracę i podczas prac nad tymi ilustracjami mogę sobie mieszać kolory, także to zupełnie jest inna technika, fajniej to wychodzi. Niestety jest coraz mniejszy popyt tak jakby na ilustracje, które są wykonane tradycyjnymi technikami, bo też to zajmuje trochę więcej czasu, nie?
3: Ma pan ulubionych autorów, z którymi pan lubi pracować, ilustrować ich teksty?
4: Tak, mam kilka takich autorek. Pani Justyna Rusnak, z którą właśnie pracowaliśmy nad tą dwujęzyczną serią Henry and Hannah. Jest też Paige Hussley z St. Louis, dla której też ilustrowałem 4 książeczki. Teraz będzie czwarta wychodziła. Jest kilku autorów, z którymi częściej współpracujemy. Maja Strzałkowska, dla której ilustrowałem Julkę i Szpulkę. Nie podam teraz, która to będzie już część, bo były tam i audiobooki. Także to wszystko się miesza, jeżeli chodzi o tę liczbę. Ale zazwyczaj ze wszystkimi, z którymi pracowałem, to nie kończyło się zazwyczaj na jednej książce, tylko były jakieś kolejne kontynuacje.
3: Czy sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie do pracy grafika?
4: Tutaj akurat w tym temacie nie ma żadnego zagrożenia i tutaj nie mamy się akurat czego obawiać, z tego względu, że ona nam pomaga. Jeżeli autor przychodzi i chce jakieś swoje pomysły nam przedstawić, to często ta sztuczna inteligencja właśnie mu w tym pomaga. Dzięki temu ja też wiem, co autor na przykład by chciał, żeby było na tych konkretnych stronach. A znowu z drugiej strony ta sztuczna inteligencja to jest taka troszeczkę bariera teraz dla tych młodszych twórców, którzy chcą wejść na ten rynek i zaistnieć, ponieważ wcześniej musieli się przebić tak jakby przez tych ilustratorów, którzy już byli w branży i troszeczkę lat ilustrowali, a teraz dodatkowo muszą jeszcze mierzyć się ze sztuczną inteligencją, także ciężko jest ich po prostu znaleźć. Pomimo, że robią ładne rzeczy, to no, nie zobaczymy ich, bo jest zalew tych wszystkich ładnych obrazków.
1: Ja woli podsumowania. Daniel to jest niezwykły człowiek, Aniu, bo ja czytam książki dla dzieci z moim synem, z moją córką. Jak to jest, że taki człowiek ma władzę nad dzieckiem, które jest zmęczone po całym dniu, leży w łóżku, tata czyta książkę, przewraca stronę, a córka wstaje i patrzy, czy tam nie pojawia się ilustracja. Zobacz, jaka to jest władza.
3: Przeogromna i ilustracja w książce dla dzieci to jest coś równie ważnego jak tekst. Dlatego coraz częściej nawet w opisach naszych bibliotecznych jest dwoje autorów. Jest autorem i ilustrator, i autor tekstu.
1: Dlatego, drodzy słuchacze, czytajcie swoim dzieciom, ale też pokazujcie im te arcydzieła, którymi są ilustracje do książek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Głos z Bagien. Zielono-niebieska rozmowa o Mazurach.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wy słuchacie magazynu reporterów, a ze mną Agnieszka Karłowicz. Cześć.
5: Cześć Marku, witam Państwa.
1: Stowarzyszenie Ekipa z Bagien. O bagnach dziś nie będzie, będzie o mokradłach, o zwierzakach, które tworzą mokradła i na nich żyją. A mianowicie wracamy do tematu bobrów. Mhm. Ostatnio będąc na spacerze, szedłem na stadion piłkarski w Ostródzie. Przechodziłem tam okolice ulicy 3 Maja, te rejony powiedzmy Portu Zimowego w Ostródzie. Ale bobry tam poobgryzały dość sporo. Szkodnik, czy raczej my sobie nie potrafimy żyć razem z bobrami?
5: Tak, po pierwsze, szkodnik nie. To, żeby wybrzmiało, bobry są naszymi sojusznikami, sprzymierzeńcami i tak powinniśmy je traktować. Natomiast to, że wykonują swoją robotę, do której stworzyła je natura na podstawie wielu lat, milionów lat ewolucji, no to już tak jakby nie jest ich wina. Wszędzie, gdzie... Znaczy tak, bobry były pierwsze, to po pierwsze. Tak jak cała przyroda, zanim człowiek się tam wprowadził. Oczywiście dobrze by było znaleźć takie sposoby współistnienia, żeby one ze sobą nie kolidowały, ale umówmy się, że raczej jest to mało możliwe. Możemy niwelować skutki, możemy starać się współistnieć, szczególnie w miastach, ze zwierzętami. Natomiast no, w tej sytuacji, gdzie jednak człowiek jest, ma tą pozycję dominującą, no to zwierzęta jednak są na trochę straconej pozycji. Z bobrami jest tak, że one są przede wszystkim tak bardzo skoncentrowane na swojej robocie, mają konkretne imperatyw tworzenia warunków sobie wygodnych do życia, że no gdzieś w miastach pewnie będzie to kolidować. Ja widziałam te drzewa, bo ja pamiętam, jak się umawialiśmy na tą audycję, powiedziałeś mi, że właśnie tam te drzewa widziałeś, ja sobie specjalnie pojechałam, żeby zobaczyć. No kawał dobrej roboty, nie? Bo to takie całkiem solidne drzewa. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no w tamtym miejscu na szczęście one nie stwarzają zagrożenia, ponieważ one są pochylone w stronę jeziora, więc najprawdopodobniej, jeśli bobry je po prostu przegryzą do końca, to te drzewa wpadną do wody, nikomu tragedia się nie stanie, żadne łódki tam nie stoją. Może nawet będzie trochę lepszy widok na panoramę po drugiej stronie jeziora, odbędzie się to w sposób naturalny, a to drzewo, które wpadnie do jeziora, będzie się w naturalny sposób rozkładać i nikomu żadna krzywda się nie stanie. Trochę inna sytuacja jest w tej wcześniejszej części nabrzeża, tej reprezentacyjnej, gdzie jednak chodzą ludzie przy jeziorze Drwęckim, ale tam, bo my już nie pierwszy raz przecież rozmawiamy o bobrach, Państwo nas regularnie słuchają, więc dobrze o tym wiedzą. My rozmawialiśmy przy okazji innych sytuacji bobrowych, że dobrym sposobem jest osłanianie drzew siatką. No i rzeczywiście, jak zerkniecie Państwo, to i tam przy Drwęcy, przy ujściu Drwęcy jest siatka na drzewach, ale też tam w okolicy Tawerny i hotelu Villa Port, tam też drzewa są osłonięte siatką, no i póki co to działa.
1: Okej, ale my też rozmawiamy regularnie o drzewach i teraz weto. No bo mówisz, że ekosystem, że bóbr musi powiedzmy działać w ramach instynktu i tak dalej, no ale robi krzywdę roślinom i to dosyć cennym z punktu widzenia nas, ludzi, bo dają cień, tworzą też jakiś ekosystem.
5: No tak, ale
1: szkodnik.
5: No nie szkodnik, no nie. Szkodnikiem to jest człowiek, to od tego zacznijmy przede wszystkim. Zwierzęta nie są szkodnikami, szkodnikami są ludzie. Oczywiście my rozmawiamy o drzewach i one są cenne wtedy, kiedy ludzie wycinają. Wtedy...
1: Ale jak już bóbr wyrąbie, to nie.
5: Oczywiście, bobrowi wolno. Bobry mogą, ludzie nie, bobry tak. Nie, no ludzie też czasami muszą wyciąć drzewa, jeśli to stwarza jakieś zagrożenie i jest ku temu jakaś racjonalna przyczyna. To też nieraz rozmawialiśmy o tym, że my jako Ekipa Bagien w kontekście ochrony przyrody też jesteśmy racjonalni, zdajemy sobie sprawę, w jakiej rzeczywistości, w jakich warunkach żyjemy. Natomiast tutaj w przypadku bobrów, no musimy spojrzeć na dużo szerszy kontekst, tak? Czyli tak jakby wznieść się w górę i spojrzeć holistycznie na całą sytuację. W tym wypadku korzyści z tego, że bóbr jest i mamy go w swojej okolicy i bóbr wykonuje swoją robotę, są dużo większe niż utrata jakiegoś jednostkowego drzewa. Ponieważ tu mówimy o jednym drzewie, które tak naprawdę no, nie będzie zniszczone w tym sensie, że to drzewo, które się przewróci, ono będzie się rozkładać w tym jeziorze, ono będzie stanowić miejsce życia jakichś różnych mikroorganizmów i tak dalej, jeśli to drzewo tam pozostawimy, to ono też nawet jeśli przewrócone przez bobry spełni swoją rolę. Natomiast to, co mamy dzięki bobrom, czyli te rozlewiska, tak, czyli to środowisko życia, które tworzą sobie bobry, no to one dają nam bardzo dużo benefitów. Można nawet powiedzieć, że dużo więcej niż jedno drzewo.
1: No okej, okay, ale nie jest w Ostródzie jeszcze tak tragicznie, żebyśmy musieli sięgać po najstraszniejsze metody. Nie chodzi
5: Mówisz o odstrzale?
1: Nie, odstrzał nie. Jest, powiedziałbym, też straszna metoda, a mianowicie przesiedlenie bobrów.
5: Znaczy oczywiście te zwierzęta przeżywają stres, natomiast badania wskazują, że przesiedlanie bobrów nic nie daje, ponieważ nawet jeśli przesiedlimy bobry, one są w stanie kilkadziesiąt kilometrów w ciągu nocy na przykład przejść, więc one mogą sobie po prostu tu wrócić, ale jeśli tutaj mamy doskonałe, naturalne warunki, bo mamy jednak, co by nie mówić, całkiem sporo wody i jeszcze zieleni, no to jeżeli jedną rodzinę bobrową stąd wysiedlimy, to w te doskonałe warunki przyjdzie następna rodzina bobrowa. Więc wydaje się tutaj, że ten konflikt w jakiś sposób jest, znaczy konflikt, że te bobry będą do nas przychodzić, jeśli nie te konkretne, które żyją teraz, to będą następne i tego nie unikniemy. Więc rozsądniejszym, bardziej rozsądnym podejściem jest zastanowienie się, jak zminimalizować skutki ich bytowania, czyli chociażby te siatki, o których rozmawialiśmy. Czasami też drzewa otacza się czarnofolią, ona może nie jest zbyt estetyczna, siatka w tym wypadku w takich reprezentacyjnych miejscach w mieście jest bardziej estetyczna i nikomu krzywdy nie robi. No i tyle, i pogodzić się z tym, że jeśli to nie stwarza zagrożenia gdzieś tam nad jeziorem, nad brzegiem jeziora ten bóbr nam to drzewo wytnie, to też się nikomu tragedia nie stanie.
1: Ale lepiej mieć bobry niż dziki. To taka lekcja z Krakowa z ostatnich dni. Słyszałaś?
5: Nie.
1: Nie słyszałaś?
5: Nie.
1: Zgłoszone przez psa dziki potrąciły wózek z dzieckiem i dziecko wypadło.
5: O, mam nadzieję, że się dziecku nic nie stało. No tak.
1: Czyli co? Lepiej bobry
5: niż... Lepiej bobry niż dziki. No tak. Znaczy, no słuchaj, to wiesz, to temat jest szeroki i na jeden odcinek by nam nie starczyło, byśmy mogli z tego zrobić serię podcastów półtora godzinnych, jak to jest, kiedy człowiek burzy naturalną równowagę? No też nie ma się co oszukiwać, słuchajcie, no dzikie zwierzęta przychodzą do miasta po pierwsze dlatego, że coraz bardziej ograniczamy ich naturalne siedliska, zabudowując wszystko, co jest dookoła miasta, raz, a dwa, w mieście zwierzęta mają po prostu łatwy dostęp do, po prostu do pokarmu, tak? Więc idą tam, gdzie będzie im łatwiej. No my śmiecimy, wyrzucamy odpadki i tak dalej. Więc szukajmy sposobów na współistnienie i cieszmy się z tego, że mamy bobry naprawdę, bo wiecie, że mamy suszę, o tym się mówi, ta susza hydrogeologiczna będzie postępować, więc obecność bobrów poprawia nam stosunki wodne, klimatyzuje. Bobry tworzą ekosystem, dzięki temu zwiększa nam się bioróżnorodność i tak dalej, i tak dalej. Jakbyście chcieli więcej, to polecamy Stowarzyszenie Nasz Bóbr. Tam można wiele ciekawych informacji na temat bobrów przeczytać. Albo oczywiście na naszą stronę Ekipa z Bagiet.
1: Nasz Bóbr. Ciekawie to brzmi. Agnieszko, drugi temat, trochę cię zaskoczę. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a także filie terenowe złożyły wnioski do kilkunastu samorządów w regionie o wycinkę, wyrąbanie ponad 6000 drzew.
5: Ponad 6,5 nawet.
1: Tak, to nie oznacza oczywiście, że wszystkie te drzewa zostaną wyrąbane, to póki co wnioski, pole do popisu dla was, ekologów, stowarzyszeń.
5: Tak, dla osób, ponieważ słowo ekolog jest zdecydowanie nadużywane, ekolog to jest naukowiec, a my mówimy o osobach, którym
1: się chce.
5: Którym bliska jest ochrona przyrody, ale też z tego względu, że no, dobra jakość przyrody to też dobry stan przyrody to też dobra jakość naszego życia codziennego. No, żyjemy w przyrodzie, wyrośliśmy z przyrody, potrzebujemy jej do życia. Im jej jest lepiej, tym nam jest lepiej. Tak, rzeczywiście. ta akcja, o której mówisz, jest dość mocno poruszyła, szczególnie tą infosferę. Pojawiła się petycja, ponad chyba 17 tysięcy podpisów jest już zebranych. Ja słuchałam wypowiedzi pana dyrektora. Oczywiście, jeśli stawiamy na szali bezpieczeństwo człowieka i drzew, no to wtedy się okazuje, że tak jakby no, wybór jest jeden. Natomiast ta sytuacja jest pokłosiem tego, że nikt o te drzewa wcześniej nie dbał. Znaczy wiele z tych drzew zapewne jest już albo wiekowych, albo jest porośniętych jemiołą, nikt tej jemioły nie wycinał. I tak naprawdę no, naturalną dość sytuacją jest to, że jak wieje silny wiatr, to drzewa się łamią i tego pewnie nie unikniemy. Wycinanie drzew przy alejach przydrożnych wcale nie powoduje tego, że ludzie jeżdżą bezpiecznie, wręcz przeciwnie. Badania mówią, że tam, gdzie są aleje przydrożne, ludzie jeżdżą wolniej, w związku z tym są bardziej uważni i te drogi wbrew pozorom są bezpieczniejsze. Żadne drzewa specjalnie na ludzi się nie rzucają. No hello, zdejmij nogę z gazu, pociesz się widokiem, zobacz jak piękne drzewa rosną przy drodze i wcale tam no, nie trzeba zasuwać nie wiadomo jaką prędkością, stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych użytkowników drogi.
1: Ale funkcje o takich alejach przydrożnych, w ogóle zakrzaczeniach, myśmy o tym już kiedyś rozmawiali. Zjawisko trąb powietrznych. Mhm. Ono jest coraz bardziej powszechne w Polsce, nawet na Warmii i Mazurach w
5: to
1: tym
5: prawda.
1: Sezonie.
5: I będzie się nasilać.
1: Odnotowano, to znaczy taki lej, powiedzmy, tak? Mhm. Nie w pełni skalową trąbę powietrzną, jaką widzimy na przykład na obrazkach ze Stanów Zjednoczonych, ale tak de facto to chodzi o prędkość wiatru i warunki do powstania. Mhm. To znaczy o warunkach tych burzowych nie będziemy wchodzić i rozmawiać na tyle dokładnie. Ten wiatr ma się gdzie rozpędzić.
5: Tak.
1: Nie
5: tak.
1: ma się gdzie zatrzymać.
5: Dokładnie. No to jeszcze kwestia, to oprócz tego rozumiem, że chodzi ci o to, że te aleje przydrożne wyhamowują. Znaczy stwarzają taką barierę, która nie pozwala temu wiatrowi się rozpędzić, to też. No to tutaj jeszcze trzeba by było dorzucić wszystkie śródpolne zagłębienia, zadrzewienia i zarośla, które też pełniły taką funkcję, że nie pozwalały się temu wiatrowi rozpędzać. Natomiast w tej chwili, to na pewno Państwo jak jeździcie za Ostródę i okolice, to widzicie, że te wszystkie śródpolne zarośla, oczka zadrzewienia są po prostu wycinane, zasypywane, grunt jest wyrównywany po to, żeby no, prawdopodobnie zwiększyć zyski z pól. No ale tak jak mówisz, to powoduje, że po prostu stworzą idealne warunki do tego, żeby ten wiatr się rozpędził. Ja powiem jeszcze o innej funkcji tych alei śródpolnych. One w swoim założeniu też miały przy mroźnych zimach, te aleje powiedzmy, one mają gdzieś po 100 lat, prawda? Więc wtedy, kiedy one powstawały, one też miały w założeniu taką funkcję, żeby przy zasypanych śniegiem polach i bezdrożach wyznaczać drogę, no bo nikt nie jeździł wtedy, tak? I nie było odśnieżarek, no nie oszukujmy się. Więc jeśli ludzie się przemieszczali z miejsca na miejsce, z jednej miejscowości do drugiej, no to te aleje przydrożne po

0: pełnią wiele funkcji. Pierwotnie też te aleje przydrożne miały zabezpieczać drogi przed zasypywaniem śniegiem po prostu z pola.
1: Także więc... bardzo ważną funkcję drzewa pełnią na Warmii i Mazurach.
0: Tak, kochani, noga z gazu.
1: Tak, noga
0: nie tylko
1: z gazu.
0: Tam.
1: Zachęcamy Was do wypoczynku w regionie. My do Was wracamy po wakacyjnej przerwie we wrześniu.
0: O, będę tęsknić i za Markiem, i za Państwem.
1: Do usłyszenia.
0: Pa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Kto z nas nie kocha zniżek i rabatów? Teraz w magazynie reporterów Meloradia Mazury zajmiemy się lokalnym programem, który nazywa się Karta Ostrucka. Nie wiem, czy wiecie, ale od kilku lat w naszym mieście działa program zniżek. Wystarczy mieć plastik, pokazać go u partnerów tego programu i tu Was zaskoczę, bo nie są to tylko miejskie jednostki, a program przez tyle lat urósł i na przykład możemy wybrać się taniej na kawę, poskakać na trampolinach, zrobić zdjęcie, czy pójść na przykład na mecz Sokoła Ostróda. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Katarzyna Sosnowska-Rama, Wydział Promocji Ostródzkiego Ratusza. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Temat Karty Ostródzkiej. To jest program, który od kilku lat jest rozwijany w naszym mieście. Kto z nas nie kocha zniżek i rabatów?
3: Zgadza się. Wszyscy bardzo je lubimy i no, widać to też po wciąż rosnącym zainteresowaniu Kartą Ostrucką. Ostatnio średnio około 80 osób przychodzi do urzędu, żeby taką kartę sobie wyrobić, więc to zainteresowanie, tak jak obserwujemy, wzrasta. No, jest ku temu kilka powodów.
1: Rosnąca liczba partnerów.
3: Zdecydowanie.
1: Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski nawet się w to wszystko zaangażował, kosztował potrawy w knajpach, które biorą udział w tym programie, ale też bodajże na jakimś masażu, ćwiczeniach, tak?
3: Zaczęliśmy taki cykl filmów, tak, bo zresztą rok temu zrobiliśmy pierwszy film o karcie ostrudzkiej z osobami, z partnerami, które wówczas do właśnie do tego programu należały. To wówczas było około 30 firm. W tym momencie mamy już 44 takie firmy, więc to stale rośnie. Natomiast w tym roku wystartowaliśmy też z kolejną serią takich pojedynczych filmików i właśnie dzięki tym filmom, które nagrywamy właśnie z daną firmą i z burmistrzem, można się popromować, że jest się partnerem Karty Ostrudzkiej, wystarczy zgłosić się do nas, że chciałoby się taki film nagrać, ustalimy dogodny termin, przyjedziemy, nakręcimy, zmontujemy i będziemy promować, bo no, chcemy wspierać naszych ostrudzkich przedsiębiorców, a partnerów Karty Ostrudzkiej tym bardziej.
1: Zanim przejdziemy do tego, co mieszkaniec zyskuje, to może przejdźmy na początek do partnerów Karty Ostrudzkiej. Co oni zyskują? Promocje, bazę klientów większą i może w tym momencie, jeśli nas słuchają przedsiębiorcy, jak dołączyć do Karty Ostrudzkiej?
3: To, co zyskują osoby, które wyrabiają sobie kartę ostrudzką, to jest właściwie oczywiste, tak? Bo mają zniżki do wielu miejsc. Natomiast partnerzy Karty Ostrudzkiej na pewno dzięki właśnie udziałowi w tym programie mogą lepiej się promować, zaistnieć w świadomości naszych mieszkańców. Czasami bywa tak, że najbliżej najmniej wiemy, tak? Więc tutaj właśnie dzięki temu udziałowi w programie partnerzy Karty Ostrudzkiej mogą się popromować. A dzięki zaoferowaniu jakiejś zniżki myślę, że też mogą liczyć na większe zainteresowanie mieszkańców. Żeby dołączyć do programu, wystarczy przyjść do Urzędu Miejskiego w Ostródzie i wypełnić odpowiednie dokumenty. Tam już panie urzędniczki we wszystkim pomogą. Jest to bardzo prosty proces. Na koniec otrzymuje się naklejkę, a właściwie dwie, które nakleja się na przykład na drzwi swojego lokalu albo gdzieś w okolicach kasy, tak żeby właśnie osoba, która przychodzi do tej firmy czy lokalu, widziała, że tutaj właśnie może skorzystać ze zniżki dzięki aktualnej karcie ostrudzkiej.
1: Ale musimy też wyjaśnić, no bo tak, skoro, nie wiem, coś kosztuje 10 zł, pokazujemy kartę, dostajemy tam powiedzmy 2 zł zniżki, no to nie jest tak, że urząd odda tę zniżkę, ten procent.

0: który przedsiębiorca traci w pewien sposób, ale tu chyba bardziej chodzi o budowanie takiego lokalnego patriotyzmu.
1: Tak, zdecydowanie. No też tak jak to działa właśnie lokalny patriotyzm, to jedno, ale też no tak jak działają wszystkie promocje. Tutaj trzeba coś dać, żeby później zyskać więcej, bo dzięki tej zniżce może zamiast dwóch osób przyjdzie do nas 10, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o ten wzrost zainteresowania, to jest tutaj kilka przyczyn. Po pierwsze właśnie wzrasta liczba partnerów, więc ten program jest coraz bogatszy. Kartę trzeba aktualizować co roku i po rozliczeniu się z podatku to jest ten dobry moment, żeby przyjść i tę kartę zaktualizować, czyli otrzymać nową naklejkę, taką hologramową na swojej karcie. W tym momencie mamy też taką miłą informację, że wyszły i czekamy właśnie na dostawę nowe wzory karty ostruckiej. Ciekawe, mam nadzieję, że spodobają się mieszkańcom.
0: Jakie?
1: Są dwa rodzaje. Jedna jest taka bardziej dziecięco-młodzieżowa z naszym smokiem śmigającym na wyciągu do nart wodnych, a druga jest z ładnym widoczkiem z ostrudą, z panoramą.
0: To ja się pochwalę w tym momencie. Mam jedną z pierwszych kart ostruckich wystawioną w 2023 roku. No dobra, no to nie taką nową, świeżą,
1: tak.
0: Też z widoczkiem, ale to, o czym Katarzyna wspomniałaś przed chwilą, trzeba karty aktualizować.
1: Tak.
0: Ja ze wstydem patrzę na swoją kartę ostrucką, bo tam mam ostatni hologram, w zasadzie pierwszy i ostatni hologram z 2023 roku. To nie to, że przez ostatnie 3 lata nie byłem ostrudzianinem i się tu nie rozliczałem, bo najważniejsze jest w tym wszystkim to, że rozliczamy się z podatkiem właśnie w naszym mieście. I teraz tak, czy ja mogę wrócić na łono legalnych ostrudzian i powiedzmy po 2023 roku mieć nalepkę na bieżący rok?
1: Jak najbardziej, zapraszamy za każdym razem, kiedy tylko przypomnicie sobie Państwo, że taka naklejka jest już Wam potrzebna, to oczywiście warto przyjść i to zaktualizować, żeby móc z tej karty korzystać. Tutaj też właśnie chciałabym podkreślić coś, co jest bardzo często poruszane i wzbudza jakieś takie wątpliwości. Dostajemy bardzo dużo pytań, na przykład po każdym filmie czy poście odnośnie karty ostruckiej od mieszkańców gminy wiejskiej, dlaczego oni nie mogą takiej karty ostruckiej mieć. No i tutaj właśnie musimy podkreślić, że program Karta Ostrucka jest skierowany do mieszkańców gminy miejskiej, dlatego że właśnie mieszkańcy naszego miasta, mieszkający na terenie gminy miejskiej, płacą podatki, które wpływają do kasy urzędu. W związku z tym no te zniżki są przygotowane właśnie dla mieszkańców naszego miasta. Oczywiście cieszy nas to, że mieszkańcy gminy są zainteresowani tymi zniżkami, że jest to na tyle atrakcyjny program, że im się podoba i też chcieliby do niego należeć. No ale zasady wynikają właśnie z tego, że tutaj jako wszyscy, jako mieszkańcy miasta składamy się na to, co się w tym mieście dzieje, więc jest to taka forma jakiegoś podziękowania mieszkańcom, także właśnie te zniżki otrzymują.
0: Kochani mieszkańcy gminy Ostruda, to nie tak, że my was nie chcemy w Ostrudzie, bardzo was chcemy. Przyjeżdżajcie na koncerty, na wydarzenia kulturalne, sportowe, korzystajcie z basenu, w przyszłości może z kina, to tak żartobliwie, no ale to do wójta Fijasa, o odłączenie Górki, Kajkowa, Wałdowa i przyłączenie ich do Ostrudy i wtedy będziecie mieć kartę ostrucką. Aktualizacja karty ostruckiej. Przyjdę do urzędu, w zasadzie często jestem.
1: Właśnie, zapraszamy.
0: Tak, ale muszę,
1: w tym celu.
0: Muszę drukować moją deklarację podatkową, czy mogę przyjść ze smartfonem i jeśli mam aplikację Twój e-PIT, to wystarczy, że pokażę urzędnikowi w okienku właśnie taki PDF z moim oświadczeniem.
1: Tak, wystarczy po prostu to okazać. Też niekoniecznie trzeba przyjść do urzędu, żeby wypełnić za pierwszym razem, tak? Ten dokument. Można go pobrać z naszej strony i wypełnić, no ale później jednak do urzędu trzeba przyjść tak czy owak.
0: Także zapraszamy was, bo w tym roku karta ostrucka daje nam szczególną moc. Jeśli lubicie muzykę reggae, no to w tym roku poszczęściło się wam, bo na cały festiwal Karnet przy okazaniu karty ostrudzkiej kosztuje, uwaga, zaledwie 200 zł. Bilety i karnety ulgowe wówczas kosztują 100 zł. No to takiej promocji to jeszcze nie było.
1: Nie było i jest to oczywiście związane z 25. edycją Ostruda Reggae Festival. Bardzo się cieszymy, że właśnie taką ofertę dla naszych mieszkańców udało nam się przygotować razem z organizatorem festiwalu Piotrem Kolajem. No jest to zdecydowanie atrakcyjna oferta. Myślę, że też to zwiększone zainteresowanie obecnie jest też z tym związane, więc no tym bardziej zachęcamy.
0: Twoja karta ostrudzka podbita?
1: Tak, ale niebawem straci ważność, więc już czekam na kolejną naklejkę. Będą nowe, piękne wzory, więc też na pewno to będzie kolejny taki magnes, myślę, dla mieszkańców, żeby też swoje karty wyrobić.
0: Ale nie tylko reggae, bo jeśli jesteście zainteresowani koncertami w ramach Dni Ostrudy, czy wydarzeń, które organizuje Centrum Kultury w Ostrudzie, to też takową zniżkę na plastik dostaniecie.
1: Tak, zgadza się. Jest tych zniżek naprawdę sporo i właśnie tak jak mówiliśmy, nie tylko w naszych jednostkach, aczkolwiek tam one też są atrakcyjne, ale też naprawdę w wielu miejscach, coraz więcej miejscach w Ostrudzie.
0: Ja wiem, to taka zniżka trochę wyśmiewana i tu się zrobi bardzo poważnie, ale jest. I nawet zostały zasady usystematyzowane, to znaczy nawet Miejska Administracja Budynków Komunalnych. Tak. Jeśli pożegnacie się z tym światem, a będziecie posiadaczem karty ostrudzkiej i wasza rodzina będzie organizować pochówek, to będzie on tańszy.
1: Tak. Ta zniżka, jakby osoba, która zajmuje się pochówkiem, jeżeli ma taką kartę właśnie ostrudzką, to jak najbardziej ma też tę zniżkę. No jest to taka życiowa zniżka.
0: Życiowa zniżka, mówię, z tego nie żartujemy. Jest, choć mówię, ludzie różnie do tego podchodzą, ale nawet ostrudzianin na ostatniej drodze może mieć taniej. Katarzyna, ale ja tak zawsze chwalę, a zawsze mam też i swoje uwagi. Przyszłość karty ostrudzkiej. Wspomniałaś 44 partnerów karty ostrudzkiej. Ona dalej jest rozwijana, ale tak z duchem czasu miasto mogłoby pójść. To znaczy, te karty oprócz tego, że są plastikowe i są bardzo fajne, to mogłyby mieć chip do sczytywania, to po pierwsze, i mogłyby być równie dobrze kartą autobusową miejską. Bardzo wygodne w innych miastach. Czy wy rozmawiacie na temat aktualizacji tego?
1: Rozmawiamy jak najbardziej. Rozmawiamy też o aplikacji miejskiej. To jest też temat, który często się pojawia w kontekście właśnie takiego nowoczesnego bycia mieszkańcem miasta. Jak najbardziej jesteśmy za tym. No oczywiście jest to temat, za którym idą spore środki, więc no nie zrobimy tego tak ad hoc, ale oczywiście temat jest cały czas na bieżąco jesteśmy i na pewno będziemy o tym myśleć.
0: Także kochani ostrudzianie, jeśli czujecie się mieszkańcami naszego miasta, jesteście lokalnymi patriotami, rozliczacie się z podatków w Ostrudzie, bo to bardzo ważne. Jeśli składacie deklarację tutaj, to właśnie z naszych pieniędzy. Są remontowane drogi, utrzymywane centrum kultury, zamek, basen. No mamy tego sporo, musimy to utrzymywać. No to należą wam się zniżki. Wystarczy wybrać się do Urzędu Miasta, a jeśli jesteście trochę tacy jak ja, czyli leniwi, no to możecie wniosek pobrać przez stronę internetową, ale i tak nie minie was wizyta w Urzędzie Miasta i możecie wyrobić sobie kartę ostrudzką.
1: Jest to teraz o tyle ułatwione, że w poniedziałki urząd jest otwarty do godziny 17, więc jeżeli dotąd ta godzina 15.30 była w jakiś sposób trudna dla kogoś, to w poniedziałki zapraszamy do godziny 17.
0: Poniedziałki są dłużej, ale w piątki są za to krócej.
1: Piątki do 14.
0: Dodam jeszcze jedno, że promocja karty ostrudzkiej bardzo dobrze wam idzie, bo ja ostatnio jak wymieniałem dowód osobisty, to pani od razu zapyta, a kartę ostrudzką pan ma? Ja mam, tylko taka trochę już nieaktualna. O, dobra. Ja zaktualizuję, wy wyrabiacie. Tak, na pewno zaktualizuję, bo trzeba zniżki mieć.
1: Tak.
0: A bez tego nie będziecie oszczędzać w Ostrudzie. Jeśli jesteście zainteresowani tym programem, to wystarczy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta w Ostrudzie. Tam jest specjalna zakładka z kartą ostrudzką.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
6: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
7: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gips, PZ Formalni z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto, hold you teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra. Jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Na siłkę do Extreme.
8: Na latę do Sis.
7: Po Wichajster do Refixa.
8: Po kardigan do Sinseya.
7: Po noże do Aldi.
8: Po ręczniki do Stelli.
7: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
8: I narożnik do salonu Umebluje.
7: Nieważne po co.
8: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
7: Zapraszamy.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa. Mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
21: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
20: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
21: O, i to lubię najbardziej.
22: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
23: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Media.

cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki.

0: Państwa.
1: Krakowski spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy.

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Swift w Meloradiu przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Na siłkę do Extreme.
8: Na latę do Sis.
7: Po Wichajster do Refixa.
8: Po kardigan do Sinseya.
7: Po noże do Aldi.
8: Po ręczniki do Stelli.
7: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
8: I narożnik do salonu Umebluje.
7: Nieważne po co.
8: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
7: Zapraszamy.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Po reklamie.
9: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula. Ale spokojnie, spokojnie, nie jest groźny. Tutaj mi pala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen. Nowa, żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściowe. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix i Sheeran Rip It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family, kawa mielona, 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
14: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
18: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
21: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie. No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt. Mediamarkt.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
17: Zapraszam do stanowiska.
23: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
23: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
23: Uff, no i to jest zmiana.
24: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
25: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

Own Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego? To ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Body Talki, ale Farben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five for Ultra. Talk to you.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg. Azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia.
7: Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
23: Oh.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: Po reklamie. Meloradio Mazurie.
26: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to tu pierwszy gorący numer ode mnie o 12:00, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana prowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
23: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
25: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
26: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fedle Grand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99. Za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Dzień dobry, cześć, czołem, siemanko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Kuka i Lipka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinno być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: David Guetta, Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty w Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wakacyjne wieczory są nasze.
15: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
16: idę. Idę w Melo.
15: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
14: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
15: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
16: Autopromocja. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

Bambi Angle 8 Radio, za chwilę Very Very Nówka, Invisible, Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami, żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać, nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne lokalizacje, bo to się może po prostu nie udać. Lećcie tam, gdzie was los poniesie. A my dotrzemy tam z wami. Jazzy Chris Lorenzo przed wami.

0: Nie lubię takich sad story, ale czasami się zdarzają. Mark Cremont w Meloradiu, choć numer wyśmienity. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was? To ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę.

Anima, Liza z numerem Bad Angel w Melo Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Są jeszcze takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic, Meloradio, hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy, gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

Jaki to jest klasyk, Bartes on the move w Melo Radio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20. Zaczynamy najpierw The Best of Tomorrow Land, a potem sprawdźcie na player Melo Radio. PL. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Meloradia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All the Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Mad World, to jest numer, którym macham dzisiaj do Was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: 89,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
21: O reklamie.
22: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
23: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
22: idę. Idę w Melo.
23: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
22: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
23: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

Sound of the Feel w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Urzel i Ultronate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie.

0: sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
2: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Rano. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Nie wszystko zależy od nas.
18: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
19: Co się zmieniło?
18: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
24: Play.
25: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
26: No ale co, Barbara? Rekin!
25: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
28: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: Modelki włodarskiej, lubię cię jak lato. W Melo 26 minut po 16. A ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały. No i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi. No a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
11: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradiu. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić, no to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Bletka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No, biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3. Oj, się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w podejmie wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
9: A jak lemoniadę?
8: Też.
4: To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

321-321-777. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 321-321-777. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. Topiki Becky G na Antenie Melorodia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwania. Będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta.
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze wyszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22, 23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
0: Także tego
1: mi daje radę.
0: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
1: Sprzedawać?
0: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, okay, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco, na pewno jest dobrym określeniem. Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Fukaj, Litka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00, też między innymi A Quiet Jest To.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3:00 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Ale sztosy.
19: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
23: Uwaga! Super promocja w Teddy!
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce! Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr! 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

Ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquiet, jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce. No i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była. No czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Say One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
3: O reklamie.
15: Meloradio Mazury.
16: 18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież before przed dobrym melo. John Summit na otwarcie 18. Za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Forbes, dobry Melo, tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia, no klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz: tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Pumuła na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way. Why wait to say, at least I did.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18. To między innymi on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też między innymi Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skydeck, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: O reklamie. Meloradio Mazury.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axwella doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axwell in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję Złombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melorabiem.

0: Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas. Za chwilę Axwell Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pat i 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, ogień i popiół.
12: Dajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
16: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
17: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
15: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
17: A miałbyś takie piękne życie.
18: No dramat.
16: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
17: Maracin
15: i Daria.

0: nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Paszyt to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

This is you, right? Now, what's you? So beautiful a soul.

soif, Yalan.

You're the one that screwed the whole thing.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
4: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja.

Pepper Punk Radio.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: O reklamie. Meloradio Mazury.

electrify your soul. Prawdziwe dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, to jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conger z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House, gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

This is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solans, Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, ty się zleca mi właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.